czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

policzki otwierają, do mnie drzwiczki ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich,

0: Są wnioski o areszt 2 osoby zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów. Premier powołał komisarza do czasu wyborów. Krakowem pokieruje Kracik. Zostały zaobrażowane w raporcie Bieszczady i przełom w sprawie niedźwiedzi.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. 2 osoby zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów. Są wnioski o areszt. Jeden został już rozpatrzony, informuje TVN24. Chodzi o interwencję służb w domach polityków i osób związanych z opozycją, m.in. Jarosława Kaczyńskiego, siedziby Telewizji Republika czy mieszkania matki prezydenta. Służby oficjalnie o tym nie mówią, ale zapewniają, że sprawa jest wyjaśniona. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Zarówno policja, jak i minister spraw wewnętrznych i administracji zapewniają, że dzięki szeroko zakrojonym działaniom konkrety mają pojawić się bardzo szybko. Szef MSWiA zaznacza jednak, że fałszywe alarmy to najpewniej zorganizowana akcja, za którą może stać wiele osób.
3: Więc też dla dobra śledztwa nie wszystkie rzeczy, nawet wtedy, gdy będziemy informować o tym, co się dzieje w śledztwie, będziemy mogli powiedzieć od razu.
2: Prokuratura ustaliła, że zgłoszenia dotyczące mieszkania rodziny prezydenta wpłynęły za pośrednictwem aplikacji Alarm 112. Dotyczyły pożaru i zagrożenia dziecka, relacjonuje Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku.
4: Na miejscu, z uwagi na brak kontaktu z osobami znajdującymi się wewnątrz mieszkania, podjęto decyzję o siłowym otwarciu drzwi.
2: Za wywołanie fałszywego alarmu grozi do 8 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: Przez najbliższe 3 miesiące będzie pełnił funkcję prezydenta Krakowa. Stanisław Kracik, powołany przez premiera na komisarza miasta. Jak mówi, czuje się rzemieślnikiem, który ma dobrze wykonać robotę. Jednocześnie poinformował, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach. A przez 3 miesiące swoich rządów chce, by Kraków nie wpadł w stagnację.
5: Nie akceptowałem nigdy stagnacji i jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął. Myślę, że uda nam się państwa pozytywnie zaskoczyć tymi zmianami, o których zdążyłem z panią dyrektor, z panem sekretarzem podyskutować.
0: Do dziennikarzy po raz pierwszy od odwołania wyszedł też Aleksander Miszalski. Podkreślił, że to po jego prośbie Stanisław Kracik został komisarzem. Były prezydent miasta odniósł się też do powodów, które jego zdaniem sprawiły, że został odwołany.
6: Nie byliśmy w stanie wytłumaczyć naszych racji i naszych argumentów, że gdzieś zawiodła komunikacja, począwszy od prowadzenia strefy czystego transportu, przez wytłumaczenie krakowianom, skąd się wziął dług miasta i jak funkcjonują jego finanse, przez wytłumaczenie, że ludzie, których byłem oskarżany, jakoby byli moimi koleśniami, w większości w ogóle nie pracują w magistracie.
0: Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Teraz Bieszczady i przełom w sprawie niedźwiedzi. Pierwsze zwierzęta zostały już zaobrażowane, a szczegóły zna Julia Ranosz.
7: Od 20 maja Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie odłowiła już 8 niedźwiedzi na terenie gminy Solina, Baligród, Bukowsko i Zagórz. 7 z nich zostało zaobrażowanych i są już monitorowane.

0: Zdarowane. Dwa młode osobniki, rodzeństwo, przewieziono w rejon polsko-słowackiej granicy. Jak przekazał nam poseł PSL Adam Dziedzic, rzeszowski Erdoś dysponuje środkami na zaobrażowanie około 20-30 drapieżników.
1: A jutro rzeszowski Erdoś oficjalnie wyda komunikat w tej sprawie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: To ma im pomóc odnaleźć się w gąszczu rekrutacji. Z myślą o ósmoklasistach dwoje studentów stworzyło ogólnopolską platformę podobną do tej, która wyszukuje hotele. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce jakaszkoła.pl i znajdziemy wymarzoną szkołę średnią w kilka sekund.
3: Wpisuje ktoś miejscowość i może od razu sobie zobaczyć, jakie klasy są w danej szkole. Można od razu dopasować sobie wszystkie szkoły, wszystkie profile właśnie w danej miejscowości do tak naprawdę do użytkownika preferencji.
1: Wyjaśnia autor pomysłu Daniel Kiebłasiewicz. Platforma jakaszkoła.pl jest bezpłatna. Dopiero ruszyła, a już w bazie ma ponad 600 szkół.
4: Pogoda.
5: Za moich czasów to się mówił jaka szkoda.pl. Jak już trzeba było tam chodzić. No ale cóż, każdego z nas czeka ten etap. Dzisiaj, proszę Państwa, zaczynamy dzień od stopni 11 na północy, 15 w Warszawie, 16 w Kielcach, tak jest teraz. W ciągu dnia od 15 nad morzem, 20 w centralnej Polsce do 23 stopni w okolicach Wrocławia, Katowic i Krakowa. W godzinach popołudniowych na południu, czyli od Krakowa w dół, możliwe opady deszczu.
6: A u mnie padało w nocy, ja słyszałam, się obudziłam na chwilę, słyszałam takie...
5: Dar to deszcz?
7: No. A spałaś zawinięta w kołderkę? Było ci ciepło?
6: Nie, troszkę tak, a troszkę nie. Najpierw miałam tak, że się strasznie było gorąco, a potem właśnie jak zaczął padać deszcz, to się zawinęłam w kołderkę.
7: No, to ładne. Podobała mi się ta newsowa historia o niedźwiedziach, a wiecie, że ludzie w śpiworach dla niedźwiedzi są jak tortille?
8: Ziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SCRO.
7: A dzisiaj porozmawiamy sobie o najlepszych koncertach, na których nie byliście i których nie widzieliście.
6: Oj, mnóstwo takich koncertów jest. Przepraszam, z tym niedźwiedziem podchodzi niedźwi, patrzy obór i to...
5: Aniu, co u ciebie?
1: No to na najlepszy koncert trzeba jechać do Sosnowca. Tam dzieci śpiewają piosenki o emeryturze.
5: Weźcie paszporty. Już niedługo.

0: czyli legenda polskiej sceny. Niedawno, kilka dni temu dosłownie, uhonorowani kolejną statuetką Lady Punk Za nami mniej niż zero.
1: Ja chciałam powiedzieć, że człowiek pojedzie do Aten na chwilę, nie ma go, wraca. I ja naprawdę jestem z was dumna, że wymyśliliście dzisiaj ten temat.
2: Oczywiście, proszę państwa, dziś wspominamy rok 1989, dokładnie 27 maja. Na stadionie jeszcze wtedy dziesięciolecia w Warszawie, pomiędzy tymi straganami, wystąpił Stevie Wonder.
0: I ja wtedy nie byłem na tym koncercie, nie widziałem go, chociaż mógłbym być, bo już byłem w takim wieku, że mógłbym,
2: prawda? A widzisz, Stevie Wonder był i też nie widział.
0: I dlatego państwa pytamy dzisiaj o najlepszy koncert, jakiego nie widzieliście.
1: Naprawdę, to jest mistrzostwo świata. Ja rzeczywiście też nie widziałam tegoż koncertu, chociaż też mogłabym go już zobaczyć. Nawet szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam, że Stevie Wonder był w Warszawie. To trochę wstyd. Natomiast jest parę takich koncertów. Na pewno chciałabym zobaczyć Davida Bowie, którzy mają w akcji na scenie, ale też nie zobaczyłam. Niestety nie miałam okazji. Na przykład zespół Queen. To też mógłby być fantastyczny koncert, którego nie widziałam.
0: My z Wojtkiem to nawet tego koncertu ostatnio świetnego Iron Maiden nie widzieliśmy w Atenach.
1: No nie widzieliście, a żałujcie, bo było to naprawdę duże widowisko.
2: Strasznie żałuję. No. Strasznie. Po prostu wszystkie bilety leżały na stole.
1: Nie pojadę, nie biorę. W życiu.
0: Drodzy państwo,
1: tam nie zobaczyć.
0: Najlepszy koncert, jakiego nie widzieliście. Taki, który odbył się dawno temu i nie było szansy na niego się dostać. Albo jakiś, który odbył się przedwczoraj. Mieliście bilety, jechaliście i coś po drodze, nie wiem, nawaliło.
2: Żona się z wami pokłóciła na przykład. Trzeba było wracać.
0: Messenger, Eski Rock, do waszej dyspozycji.
3: Nie byłam na Taylor Swift w zeszłym roku w Warszawie.
0: Jak się nazywa ta grupa dziewcząt, która jeździ po całym świecie za Taylor Swift?
3: Swifties.
0: No właśnie.
3: To ja nie jestem jedną z nich.
4: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: O, właśnie, The Rolling Stones chciałabym zobaczyć. Mam przyjaciółkę, która jeździ na koncerty The Rolling Stones od wielu, wielu, wielu lat po całym świecie, a ja nie widziałam ani jednego koncertu.
2: A ja byłem na ich koncercie w Warszawie.
0: W 69?
2: Nie, byłem na tym normalnie późniejszym, ale nic nie słyszałem.
0: A, okej. No to wiemy, gdzie był. Indie Stars, tak nazywa się ten numer.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Reklama. Eska Rock. Najlepsza klasa.

0: turniejem w Paryżu. Niespodziewanie już. W pierwszej rundzie pożegnała się Jessica Pegula. Piąta rakieta świata przegrała z Kimberly Birel. Do sensacji doszło też w turnieju tenisistów. Zaledwie 17-letni Mois Kouame pokonał doświadczonego Marina Cilicicia. Francuz został najmłodszym tenisistą od 35 lat, który wygrał mecz w Paryżu. Tour de Pologne wraca na Pomorze. Poznaliśmy trasę tegorocznej edycji. Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni. Później etapy zakończą się w Szczecinie i Zielonej Górze. Metę zaplanowano w Wieliczce.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: Kartony.
1: Eski rok. A co to za zaskoczenie?
2: Bo my mamy takie fajne rzeczy teraz dla was, że po prostu musimy się podzielić.
3: Proszę państwa, koszulki z napisem I love 69.
1: Tak.
3: Bo wspominamy rocznik 69 oczywiście. Okulary przeciwsłoneczne sygnowane logiem Eski Rok. Do tego kubeczek prawdopodobnie jeszcze tam się ostał, więc też dorzucamy do takiego pięknego zestawu wiosenno już letniego. Ale najpierw trzeba trochę podgłówkować.
1: Otóż to, drodzy państwo, ja słówkiem jeszcze a propos tych gadżetów, o których opowiedział parę chwil temu Wojtek. Te koszulki to są koszulki, które wyszły spod prasy drukarskiej przedwczoraj dosłownie. Takowych w mieście jeszcze nic nie ma.
3: Sam prasował.
1: Ja sam prasowałem.
2: Ale oczywiście. Dlatego taki niewyspany dzisiaj, bo on do rana normalnie po prostu prasował. Skończył prasować, przyszedł do pracy. Na szczęście robiłeś to w świetnych okularach.
1: Prawda? Mhm. Drodzy państwo, kalambury, albo inaczej kartony, czyli kalambury dźwiękowe. Co trzeba zrobić?
3: Trzeba, proszę państwa, rozszyfrować, co autor miał na myśli. Dzisiaj autorem jest redaktor Konrado. Najpierw prezentujemy jeden dźwięk, zaznaczamy, że później dorzucimy drugi i oba mają jakieś wspólne znaczenie. I państwo musicie powiedzieć, jakie.
1: No dokładnie. Dajesz. Tak nam się wydaje, że te dwa absolutnie wystarczą, a być może nawet pierwszy. Czy zdradzamy kategorię na dzień dobry?
2: Nie.
3: Kategoria
2: nie.
3: Open.
1: Dobra. Mhm. Świerszcze z Aten.
3: Kto widział dziuba?
1: Messenger Eski Rok, drodzy państwo, do państwa dyspozycji. Tam czekamy na wasze głosówki. Jakie hasło?
2: Ładnie kwilisz, Kondziu.
1: Prawda?
2: Ładnie kwilisz.
1: No to jeszcze raz lecimy.
0: Eski Rok. Reklama. Spójrzmy teraz na wrony. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
0: Reklama. Eska Rok. Nowości, które dobrze rokują.

0: Kartony.
1: Kartony?
2: Kartony. Kartony. Eski Rok.
3: Proszę Państwa, no tak jak się spodziewaliśmy, wysyp wiadomości od Państwa otrzymaliśmy po tym, jak zaprezentowaliśmy pierwszy dźwięk z kartonu.
4: No właśnie, tak. O, przepraszam.
5: Można mówić na ptaszkach.
4: Na kurczakach pieczonych. Malwa napisała, ten dźwięk dzisiaj w radiu to takie średnio suche paluchy, które trą po szybie.
5: No to sprawdźmy, jakie były Wasze odpowiedzi.
6: Jeżeli chodzi o kartony, to ptaki ciernistych krzewów.
7: To rano wstaje, temu 6-9 daje.
8: Czy to będzie ranny ptaszek?
9: Ranny ptaszek.
10: To ranne ptaszki?
5: Gdyby nie to, że Państwo już wiedzieliście, to my byśmy zaprezentowali jeszcze dźwięk numer 2. Chyba byłoby jaśniej.
3: No ale właściwie nie ma takiej potrzeby, nie prezentujemy wcale tego dźwięku, bo okazuje się, że rzutem na taśmę już kilka osób, a najszybszą z tychże osób był pan Zbigniew, odpowiedziały w ten sposób.
11: Hasło, jedna jaskółka wiosny nie czyni.
4: O, to.
3: Kurczę, można iść do domu.
4: Koszulka, okulary, proszę bardzo. I co jeszcze?
5: Tam pełen zestaw nagród.
4: Fajnego?
3: Wieczne uznanie prezenterów Eski Rok.
5: No otóż to wszystko trafia do pana Zbigniewa. Gratulujemy.
4: Jeszcze mamy.
5: Tyle, dziękujemy. No. Dobranoc. Kartonie.
2: Eski Rok.
12: Patrzę, jak miesza się

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Czasu mamy mało, to ja pierwszy, a później będzie to wasza wina. Krakowska restauracja pochwaliła się wizytą Filipa Heizera i jego 19-letniej ukochanej. On wziął coś z menu dla dorosłych, a ona z karty dla dzieci.
2: Pulpeciki. Denis Załęcki operacyjnie rozjaśnił sobie oczy. Stać mnie było, to sobie zrobiłem. To najpierw mi rozjaśnijcie, proszę, kto to w ogóle jest.
3: Wracając do tego, co Kondziu mówił a propos dzieci, Krzysztof Ibisz, super niania. Taki tytuł w Super Ekspresie, no ja sobie wyobrażam, siedzi na plaży z dziećmi, biorę pod walizaki od każdej drużyny i słucham państwa.
0: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
4: Łukasz Bąk.
5: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
4: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
8: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
4: Autopromocja. Reklama.
9: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: Reklama. Eskarok. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna. Three Doors Down.

0: Green Day.
1: Ambasador Rosji wezwany do MSZ, jest odpowiedź Polski na groźby Kremla. Apteczka będzie obowiązkowa w każdym samochodzie. Za chwilę szczegóły. W raporcie także Sosnowiec. Dzieci śpiewają piosenki o emeryturze i rencie.
2: SK Rock. Raport.
1: 7.1. Anna Kruszyńska, zapraszam. Polska ramię w ramię z europejskimi partnerami odpowiada na groźby Kremla. Do naszego MSZ-u wezwano rosyjskiego ambasadora. To reakcja na zapowiedź ataków na Kijów oraz zalecenie ewakuacji, między innymi placówek dyplomatycznych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: To było krótkie i konkretne spotkanie, relacjonował mi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Ambasador usłyszał bardzo zdecydowane wezwanie do zaprzestania bezprawnej agresji.
4: I po drugie, do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
3: Polska nie jest jedynym państwem, które wezwało rosyjskiego przedstawiciela. Na podobny ruch zdecydowały się m.in. Niemcy, Holandia czy władze Unii Europejskiej. I w tym, jak słyszę, nie ma przypadku.
4: To było uzgodnione, skoordynowane działanie.
3: Bo jak zaznacza rzecznik resortu dyplomacji, nie ma zgody na zastraszanie i groźby, także wobec dyplomatów.
2: To jest raport.
1: To już prawomocne 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok usłyszał Ingebrig G., oskarżony o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki. Ta decyzja ma związek ze stanem emocjonalnym i psychofizycznym mężczyzny, tłumaczy rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański.
5: Sąd uwzględnił po części te zarzuty i uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co właśnie związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniami pewnymi w tym zakresie, powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
1: W apelacji obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. Przypomnijmy, ciało 26-latki znalazł w listopadzie 2022 roku w mieszkaniu w Oświęcimiu jej ojciec. Od razu podejrzenia padły na Norwega, a za jego 5-letnią córką został wydany child alert. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem na autostradzie w Kopenhadze. Z Danii sprowadzono go do Polski. Apteczka będzie obowiązkowa w każdym samochodzie. W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad przywróceniem obowiązku zniesionego 23 lata temu. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Wiadomo już, kiedy resort wprowadzi nowe przepisy?
6: W internecie krąży mnóstwo informacji, że już 1 czerwca, ale to nieprawda. Projekt jest jeszcze na etapie konsultacji, mówi mi rzeczniczka Ministerstwa Infrastruktury Anna Szumańska.
7: Nie ma absolutnie żadnych szans, aby nowe regulacje zaczęły obowiązywać z początkiem czerwca.
6: Resort deklaruje, że przepisy zostaną wprowadzone najpóźniej do końca roku. Ale już teraz apteczka to must have, mówi mi ratownik medyczny Marcin Borkoś-Borkowski.
8: Gdy będziemy jechali, będzie wypadek i ktoś przyuważy, że nie udzieliliśmy pomocy, grozi nam za to 3 lata. Ale już narzędzie do udzielania pomocy jest nieobowiązkowe. No to jest niekonsekwencja tragiczna.
6: Obecnie w apteczkę muszą być wyposażone elki, taksówki, autobusy z wyjątkiem tych miejskich i auta ciężarowe przystosowane do przewozu osób.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Dzieci śpiewają piosenki o emeryturze, rencie i urlopie macierzyńskim. To w Sosnowcu, a wszystko w ramach realizowanego w szkołach podstawowych projektu. Uczniowie mają lekcje na temat funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tworzą komiksy, nagrywają filmy i rolki, a także rapują.

0: idą w las.
1: Klaudia Mastalerz, jestem nauczycielem muzyki w szkole podstawowej numer 8 w Sosnowcu. Temat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest czasami czarną magią, jeśli chodzi o nas, o dorosłe osoby, a co dopiero o dzieci, ale właśnie ta forma piosenki sprawia, że jest to naprawdę przystępne.
2: Dzięki rytmowi piosenki łatwiej zapamiętać dane rzeczy.
3: To nie jest łatwy temat, ZUS.
4: No nie jest to łatwy, jest to specyficzny temat, ale było w miarę w porządku, żeby się nauczyć.
5: A w projekcie ZUS w Sosnowcu uczestniczy ponad 20 szkół podstawowych.
6: Skolim też ma taką piosenkę, o ile pamiętam. Emerytura jest pijana, no i buja się po klubach.
7: Pogoda.
3: Jak to powiedzieli, to nie jest łatwy temat, ZUS.
6: Tak.
3: To nie jest łatwy temat, czarna magia.
8: Tak, owoc tak. Żywota no, twojego, Jezus. Proszę państwa, ale żeby wmawiać dzieciom, że ZUS da wam pieniądze, że będzie coś takiego jak emerytura, po co tak kłamać?
3: Przecież to oszustwo jest normalnie, po prostu skrajne. Tak nie można robić dzieciom.
8: Proszę państwa, fakty są takie, że dzisiaj w naszym kraju kolejny wiosenny dzień. Na termometrach od 11 na północy przez 15 w centrum do 16 stopni na południu naszego kraju. Tak wygląda o poranku, a w ciągu dnia Trójmiasto z 15, Olsztyn 16, Bydgoszcz 20, Warszawa 21 stopni, Kielce bardzo podobnie, Katowice, Kraków, Wrocław tutaj do stopni 23 i w godzinach popołudniowych możliwe przelotne opady deszczu na skrajnym południu naszego kraju. Wszędzie też znów silne podmuchy wiatru.
3: No pięknie, ja bym chciała jednak, żeby popadało, bo podobno susza jak jasny pierun w lasach jest. A i właśnie, chciałam zaapelować bardzo, proszę, żebyście zbierali, jak zobaczycie jakieś szkło w lasach, w sensie jakieś butelki, coś, to żeby je ze sobą zabierać.
8: Żeby popadało. A co to, konklawę?
7: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Estero.
6: Dzisiaj pytamy o najlepsze koncerty, których nie widzieliście, ale będziemy także po godzinie 8 mieli gościa.
8: Oczywiście będzie dla was niespodzianka. W końcu ktoś zabierze tę słynną budkę z naszego studia.
3: Boże, jak się pusto zrobi.
8: Aniu, co u ciebie?
9: Gdynia i film, w którym weźmie udział całe miasto.
6: Tej, no. Wszyscy jesteśmy aktorami.
3: No. Chciałbyś ten ZUS mieć, tak? A.

0: Najlepszy koncert, jakiego nie widziałeś. Dzisiaj o tym rozmawiamy. No i mamy telefon w tej sprawie dosyć ważny, bo on jest połączony również z tym, jak to jest, kiedy nagle okazuje się, że występuje tak zwany red flag.
1: Czyli...
2: Poczekaj. Jezu. Chwila, jeszcze
0: poczekaj,
2: chwilkę.
0: Jeszcze
2: Asia.
0: Chwila. No właśnie, czasami człowiekowi się zapala taka lampka kontrolna i zamiast spieprzać, to jednak, kurczę, to robi. Proszę.
2: To teraz Asia.
1: Temacie dnia, cześć. Mnie ominął drugi koncert Pearl Jamu w Polsce. Nie pamiętam dokładnie, który to był rok. A ominął mnie, bo mój przyszły były mąż zabronił mi, powiedział, bo to było tuż przed weselem, więc zabronił mi, że coś tam znowu odwalę. No i zabronił mi, że się ze mną nie ożeni. No i żałuję, że nie poszłam, bo się ze mną ożenił. No i mam... No i tak, o.
0: No, ale poczekajcie. Słuchajcie, jeżeli przyszły mąż zabrania ci iść na koncert, to niech on nie będzie mężem.
2: No, ale przecież pani powiedziała, to był przyszły były mąż,
0: no, przyszły
2: tak?
0: były, no i właśnie się ożenił niestety i trzeba było rozwiązać potem tę sytuację.
2: Proszę państwa, ja z kolei, a propos... No, akurat moja... Była i aktualna żona cały czas. Poszliśmy na koncert chyba Organka wtedy. Tak się pokłóciliśmy, że nawet do końca supportu nie wytrwaliśmy.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
4: To dobrze rokuje twojemu małżeństwu.
0: Była,
4: na pewno.
0: Była aktualna. Poczekaj, bo teraz
2: że była
0: już...
2: kiedyś i nadal nią jest.
0: Dobra, tak. Okay.
4: No to drodzy państwo, Messenger, Eski Rock do waszej dyspozycji. Gramy Foo Fighters, się nazywają Unconditional. Tak nazywa się ten numer.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: No niestety żywność wezwała, Jaśka poszła!
1: A my dzisiaj rozmawiamy o tym, jak wezwał was koncert, albo wezwało was coś innego i koncert was ominął. Jakiego koncertu w życiu nie widzieliście, żywność, a mogliście?
2: Jakby mnie żywność wezwała, to powiem wam, że mogłoby być tak sobie, ale pamiętam ten moment, jak wyszliśmy z koncertu Iron Maiden i było tak strasznie głodno, ale tak strasznie. A tam były takie kiełbaski pieczone i jakieś różne inne suflaki, coś w sobie, Boże.
0: No, namówiłeś mnie, Wojtku, namówiłeś.
2: Zjem.
0: Drodzy Państwo, na szybko, bo czasu mamy wściekle mało. Kazik, kwartet Proforma, on muzycznie na antenie Jeski Rok pojawi się za parę sekund. Jest taki koncert, był taki koncert w roku 85. Jak ja strasznie żałuję, że na tym koncercie nie byłem. On trwał troszkę ponad 22 minuty tego jednego konkretnego zespołu. Państwo będziecie wiedzieli pewnie, co chodzi.

0: I oto właśnie przyszła pora na raport i Anię Kruszyńską.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Pożar żaglówki na Odrze w Szczecinie. Jedna osoba została poszkodowana. Z poparzeniami ciała trafiła do szpitala. Ogień pojawił się po 4 rano. Spłonęła górna część łodzi. Na miejscu nadal pracują służby, straż, WOPR i policja. Teraz alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Od 1 kwietnia w Polsce utonęło 30 osób. Najczęściej do tragedii dochodzi na jeziorach i zalewach. Dlatego WOPR przypomina o zasadach bezpieczeństwa nad wodą.
3: Wybieramy tylko i wyłącznie strzeżone kąpieliska. Druga kwestia, nie przeceniamy swoich umiejętności. To jest główna przyczyna utonięć, więc zawsze staramy się mierzyć siłę na zamiary. Nie oddalamy się zbytnio od brzegu, uważamy też na różnego rodzaju zabawki, na przykład materace dmuchane.
2: Mówi Karol Różanowski z WOPR i dodaje, że w przypadku konieczności wezwania pomocy należy poinformować ratownika.

0: reprezentantów, m.in. Karol Czubak i Mateusz Żukowski.
1: Chcemy dać szansę nowym twarzom, ale niezbyt wielu, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że no, jeśli będzie zbyt wielu, nie wiem, debiutantów, to wszystko powoduje, że nie ma zrozumienia, nie ma płynności gry i tak dalej. Natomiast my w dalszym ciągu chcemy zgrywać tą reprezentację.
0: Mówił w rozmowie z nami selekcjoner Jan Urban. Jutro reprezentacja Polski rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie 3 dni później zagra z Ukrainą. Z kolei 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie podejmie Nigerię. Już w pierwszej rundzie Kamil Majchrzak pożegnał się z wielkoszlemowym Rolandem Garrosem. Zdecydowanie lepszym od Polaka okazał się Alejandro Tabilo. A dziś w drugiej rundzie zobaczymy nasze singlistki Igę Świątek, Magdalenę Fręch i Magdę Linet.
2: Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, RSC Rock. SK Rock. Gramy dla Was na...

0: Proszę bardzo, Lica lubi się z Lux Torpedą. Ja też się lubię i lubię to, że lubię żywność. Drzecie sobie ze mnie łacha, że na pewno wiele koncertów mnie ominęło tylko i wyłącznie dlatego, że poszłam gdzieś na żywność. To akurat jest prawda, ale nie jestem osamotniona.
1: Cześć, taka a propos Foo Fighters. Koleżanka kiedyś pojechała na Roskilde Festival, gdzie miała grać Foo Fighters. Taka była, o Jezu, będzie Foo Fighters i w ogóle, i super, i tak dalej. I ona w sumie jedzie tylko tam dla Foo Fighters. Pojechała, wróciła, ja się pytam, no jak było, nie? A ona mówi, poszliśmy na pizzę i tak jakoś nam w kolejce się zeszło i potem tak jakoś nie trafiliśmy na ten koncert, więc nie obejrzała Foo Fighters.
0: Zdarza się, no, no dobra pizza była, no.
2: Ale to tak jak kiedyś ta walka, to pewnie Wojtek jeszcze pamięta, jak Gołota walczył. Człowiek wyszedł na siku, wrócił
3: i po walce. I to...
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
5: Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.

0: Kasia, słuchaczki cię atakują tutaj.
1: Ja wiem, Gosia napisała właśnie, że jeszcze nie odzyskała głosu po koncercie Iron Maiden w Atenach. Gosia, pozdrawiam cię bardzo, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. A ja podobno zrobiłam tutaj straszny bałagan, bardzo przepraszam, ale podobno mój, że tak powiem, banan wszędzie się rozślapciał, ale Wojtek posprzątał. Dziękuję ci, Wojtku.
0: Wojtek ma doświadczenie, wiesz, sprząta po swoim synku malutkim, to przyszła taka mała Asia, nadziów działa tym bananem,
1: to straszne,
0: uświniła stolik.
1: Ja na przykład jeszcze mam taką tendencję, że jem całą powierzchnię swojego ciała i zawsze jak jem to, Agata zawsze mówi, moja córka patrzy na mnie i mówi, mamo, wytrzyj się. A ja rzeczywiście, a mi na policzku i gdzieś jakoś się nie idzie mi.
2: Rurku, tylko dlatego, że usunęliśmy ten przerywnik z góry, to nie widać, że ten stół taki
0: ale uciekł. To też było ładne. Jem całą powierzchnią swojego ciała.
1: No,
0: jak
1: tak
0: sobie
1: wychodzi,
0: to wyobraziłeś?
1: No, proszę bardzo. Wyobraźnia, chłopaki, wyobraźnia.
2: Dobrze. Zostawię te wyobrażenia sobie.
0: Drodzy Państwo, wracamy zatem do koncertów, których nie widzieliście, a które chcielibyście zobaczyć, albo nie było szansy ich zobaczyć, bo miały miejsce dawno temu. O to dzisiaj pytamy w Esce Roga, wy odpowiadacie tak oto.
3: Dzień dobry, tak w temacie dnia na temat koncertów, na których się nie udało być. W 2012 byłem z młodszą, jeszcze wtedy nieletnią córką, na koncercie Linkin Park w Warszawie i strasznie się przymierzałem, żeby pójść jeszcze na Limp Bizkit. Tak się namawialiśmy ze znajomymi, tylko że ten koncert Limp Bizkit był tydzień wcześniej.
0: Wojtek, a powiedz, jak byłeś na koncercie Kobranocki i nie chciałeś iść na support?
2: Słuchajcie, niesamowita historia. Siedzimy jeszcze wtedy z moją wybranką życia, jeszcze romantyczna chwila, wpatrzeni w siebie i słyszymy nagle, że w klubie już gra zespół i chyba grają covery Kobranocki. A się okazało, że to Kobranocka gra jako pierwsza, bo gość specjalny zespołu, który miał być supportem, nie dojechał na czas. Fajnie, co?
1: Na pewno byli przeszczęśliwi.
2: Tak, 20 osób na sali, byli zachwyceni frekwencją.
1: Fantastyczne.
0: Najmniejszy koncert świata, tak.
4: 6 na 9.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Co ja tu mam? Justin Bieber walczy z opadającymi spodniami i znów awanturuje się z fotoreportera, mimo że przez te opadające spodnie. Nie mógłby mu ktoś paska kupić, żeby on przestał walczyć z tymi spodniami?
2: U mnie z kolei Kosiniak-Kamysz chciał być jak Tom Cruise w Top Gun, ale nie pykło. Po tym spocie ruszyła fala memów. Mocny kandydat do żenady roku. W ogóle tak sobie myślę, że zestawienie słów Kosiniak-Kamysz i mocny kandydat to takie dosyć niefortunne.
3: I my tak, drodzy Państwo, szperamy po tych pudelkach, po tych plotkach i innych takich, a nie tylko tam można znaleźć takie tytuły, które naprawdę stawiają włosy na głowie dęba.
1: No, gdzie?
3: Wyborcza, kochana. Okej. Okay. Potężne upały uderzą w Polskę. Nawet 30 stopni. O tym mówi cały świat. Internet płonie, a Polki oszalały na ich punkcie.
0: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. Melina. S-Rock.
5: Pierwszy raz u Krystiana Lupy miałem scenę, w której się rozbieram i jeżdżę na Golasa na rowerze. Później jeździliśmy dużo po świecie z tym przedstawieniem, więc wszyscy śmieli, że...
6: Czekałem, że powiedz, potem dużo jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
5: De facto jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
6: W ilu krajach jeździłeś na Golasa na rowerze?
5: Na Golasa na rowerze jeździłem w Hiszpanii, we Francji, w Chile, w Rosji, na pewno w Krakowie i w Warszawie. Najtrudniejszy jest pierwszy raz, żeby to wszystko oswoić, żeby zaakceptować to, okej, no ja tutaj będę przed Państwem teraz świecił tyłkiem.
4: Melina.
6: A w najbliższej Melinie aktor Marcin Bosak.
4: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
7: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
4: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
7: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
4: Playlista osobista.
8: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
4: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w Esce Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Trzy osoby zatrzymane, nowe informacje w sprawie fałszywych alarmów. Bezpieczeństwo i obrona. Polska podpisze traktat z Wielką Brytanią. Wystąpi w niej całe miasto. W Gdyni film kręcony jednym ujęciem.
2: SK Rock. Raport.
1: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. Trzy osoby zatrzymały służby. To w związku z fałszywymi alarmami wymierzonymi w osoby powiązane z prawą stroną sceny politycznej w Polsce. Jedna z nich trafiła już na 3 miesiące do aresztu. Przypomnijmy, chodzi o fałszywe zawiadomienia o zagrożeniu życia. Służby zostały wezwane m.in. do domu szefa Telewizji Republika, czy w miniony weekend do domu matki prezydenta Polski. Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanych?
3: To młode, około 20-letnie osoby, które wcześniej miały zatargi z prawem w podobnych sprawach. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów tego postępowania ze względu na rozwojowy charakter sprawy. Trójka zatrzymanych współpracuje ze śledczymi i składa zeznania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy działali chcąc zaistnieć. Jak przekazał dziś o poranku w TVN24 szef resortu spraw wewnętrznych, to dopiero początek tej sprawy, a prowadzone śledztwo przyniesie zapewne kolejne zatrzymania. Służby próbują obecnie namierzyć także sprawcę sobotniego fałszywego zawiadomienia w sprawie pożaru w domu matki prezydenta Polski.
2: To jest raport.
1: Warszawa i Londyn zacieśniają współpracę. Dziś Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. To będzie historyczna chwila, zaznacza premier Donald Tusk.
4: Historia uczy nas ostrożności i sceptycyzmu, jeśli chodzi o skuteczność traktatów, ale muszę powiedzieć, że kiedy pracowaliśmy nad traktatem z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski w czasie pokoju, tak aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom.
1: Istotnym elementem porozumienia z Wielką Brytanią ma być cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. Obowiązkowy kask na rowerze czy hulajnodze. Zmiany wchodzą w życie od 3 czerwca. Dzieci poniżej 16 roku życia będą miały obowiązek jazdy w kaskach. Za złamanie przepisów rodzicom będzie grozić mandat w wysokości 100 zł. Jakie jeszcze zmiany wprowadzają nowe przepisy? O tym Mateusz Gołębiewski.
5: Kaski będą musiały mieć również dzieci do 7 roku życia, które są przewożone w fotelikach, przyczepach i wózkach rowerowych, z wyjątkiem konstrukcji wyposażonych w pasy bezpieczeństwa. Policja zachęca nie tylko dzieci do jazdy w kaskach.
6: Zalecamy, aby z tych kasków korzystali wszyscy. To, że mamy powiedzmy 17 lat i nie założymy kasku, to nie znaczy, że ta nasza głowa jest twardsza.
5: Mówi Emilia Kosma z Komendy Głównej Policji. Mundurowi zachęcają również, by odpowiednich nawyków nauczyć jak najwcześniej.
7: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
8: Ja tylko na skateparku zakładam.
5: Według danych Instytutu Transportu Samochodowego z zeszłego roku tylko 6% użytkowników hulajnóg elektrycznych nosi kaski.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: To ma być największy i najdłuższy tego typu film na świecie. Organizatorzy zapewniają, że stanie się wiralem. Gdynia w ramach obchodów swojego stulecia planuje miejski Lip Dub, czyli nagranie kręcone jednym ujęciem, w którym wystąpi całe miasto. Udział mają wziąć wszyscy mieszkańcy, artyści, lokalne instytucje czy nawet turyści. Realizację zaplanowano 6 września, próby dzień wcześniej.
9: Planujemy zrobić to w jednym ujęciu, które będzie trwało około 20 minut. Z użyciem kamery, z użyciem drona. Kamera będzie poruszać się meleksem, bo trudno, żeby szła, prawda? Natomiast mamy nadzieję, że będzie barwnie, kolorowo i że wszyscy mieszkańcy Gdyni, okolic i sympatycy miasta przyjadą tego dnia. Grupy mieszkańców mogą brać udział w formie, która jest właściwie dowolna. Mogą jeździć na rowerze, mogą poruszać się po prostu za obiektywem kamery.
1: Mówi Olga Bieniek, producentka. Nagranie ukaże drogę od Urzędu Miasta przez Bulwar Nadmorski do Skweru Kościuszki. Zainteresowani muszą się zapisać na stronie internetowej miasta.
10: Jak? Okej, zadzwonimy do pana.
11: A ja nie mam telefonu.
10: Okej.
12: Pogoda.
13: Wiecie, przycięłam sobie kabel.
12: Co sobie przyciąłeś, rozporkiem? Proszę Państwa,
13: ratunku.
12: Dzisiaj na termometrach od 15 stopni na północy do 20 w centralnej Polsce i do 23 na południu naszego kraju. Do tego wszystkiego silne podmuchy wiatru, padać nie powinno chyba, że w Zakopanem, ale najważniejsze rzeczy będą się działy teraz na antenie Eski Rock, bo jest z nami obecny Łukasz, czyli ten szaleniec, który wylicytował budkę Eski Rock i przywitał nas, właściwie w drugim zdaniu powiedział: napisałem to siusiakiem.
13: Tak powiedział, tak powiedział, wszystko zaraz będzie opowiadał.
14: Dzień dobry.
13: Tak.
12: O, ten szaleniec.
14: Łukasza, drodzy Państwo, poznacie już za parę sekund. Oj, będzie się działo po godzinie 8 dzisiaj w Eski Rock.
0: Sześć na dziewięć. Zięciarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SRO.
14: Dzisiaj chłop, który wylicytował naszą budkę, będzie naszym gościem przez najbliższą godzinę.
13: Barek zrobi z tego. Ja fajnie, naprawdę, ja już zazdroszczę.
12: Tak jest, a w międzyczasie cały czas rozmawiamy o koncertach, najlepszych koncertach, których nigdy nie widzieliście.
14: O czym w raportach?
1: Sport. Trzy polskie singlistki zobaczymy dziś na kortach w Paryżu.
14: Tam jest ciepło, trzeba pić się nawadniać, bo taki upał podobno.
13: To pij.
14: To pije.
13: No pij.
14: No to pij.

0: skoro mamy dzisiaj gościa specjalnego, to jakoś specjalnie powinniśmy go przywitać, prawda?
1: Ale że jakżeś 100 lat będziemy śpiewać? Nie wiem. Cześć Łukasz.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Słuchaj, no dzisiaj to jest naprawdę sprawa, bo ta budka stoi już u nas i stoi, a finał w Ośpie był już dawno temu, ale wylicytowałeś, zapakujemy, poleci do ciebie budka telefoniczna, ale ja to mam z innej beczki pytanie, bo ty masz teraz psa i rozumiem, że pies będzie pilnował budki telefonicznej.
2: Tak, zdecydowanie pies będzie pilnował, on tam lubi leżeć, to będzie między kiblem a pianinem, więc idealnie dla psa i dla budki.
1: Bardzo jest dobra rzecz, będzie z tego barek, tak?
2: Tak, w środku mam zamiar trzymać szkło i szmatki i może butelkę albo dwie jakieś napojów gazowanych, no.
3: Słuchajcie, ja tylko zdradzę, no. że pies jest ważną postacią tutaj, bo Łukasz, kiedy rozmawialiśmy przez telefon, wspomniał, że pies jest najbardziej stałym słuchaczem nas, bo kiedy Łukasz wychodzi do pracy, czy też wychodzi z domu, to zostawia włączoną SK Rock, żeby ten pies przez cały dzień się męczył.
1: Ale poczekajcie, to teraz będzie tak, że jak na przykład kiedyś, może Łukasz nas na przykład do siebie zaprosi, to pies będzie nas znał.
2: Otóż to, właśnie o to chodzi, żeby znał ludzkie głosy, żeby znał dobre głosy i żeby miał dobry gust
1: muzyczny. Ma włączone radio teraz?
2: Na pewno ma włączone radio teraz.
1: Dobrze, a poczekaj, jak się nazywa?
2: Nazywa się Ares, wiecie co, dobra, mogę sprawdzić na kamerce, co zrobi.
4: Dobra, zrób. Dobra, Asia poczekaj. Mówi do Aresa. Drodzy dobra. Państwo, pierwszy raz w historii radiofonii Asia będzie mówiła do psa.
1: Poczekaj, dobra, ale sprawdź, czy on w ogóle zareaguje. Dobra, tak. Ares, jak się masz? Słuchaj, Ares, jest taka sprawa. To ja, Ziętara, mówię do ciebie, drogi Aresie, i chciałam cię bardzo serdecznie pozdrowić i powiedzieć ci, że budka telefoniczna przyjedzie do ciebie na chatę. Ares, jesteś tam? Halo,
4: Ares,
1: śpi.
4: Ares, pani łapą w czoło.
1: Olał mnie.
4: Ares, pani mówi, proszę natychmiast otworzyć pokój.
3: Proszę państwa, Łukasz będzie nam towarzyszył przez cały poranek, zdradzi nam skąd pieniążki na tę budkę, co z nią zrobi, czym się zajmuje na co dzień, no i też damy mu kilka takich radiowych zadań. A co, skoro przyszedł, to już nie męczy.
1: No pewnie.
3: No to proszę zostać z nami.
5: 6 na 9. Ten kawałek dobrze rokuje.
6: Państwo, do roboty proszę.
1: A ja lubię bardzo, oj bardzo lubię. Łukasz, lubisz też? No, zespół Muse?
2: Muse niekoniecznie, ale
1: no widzisz,
2: proszę.
1: A ja lubię bardzo.
4: Specjalnie dla ciebie gramy nowy Muse już teraz.
1: Ja kocham Cryogen, się nazywa ten utwór.

0: Tu się przez parę chwil, drodzy Państwo, pojawiło tyle ciekawych ciekawostek a propos naszego dzisiejszego gościa Łukasza, że postanowiliśmy Państwu, że tak powiem, od razu przypomnieć i czy opowiedzieć właściwie o kilku z nich. No to proszę bardzo, chłop rozwalił samolot na swojej drugiej lekcji.
1: Reklama.
2: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: jest Eskarok.
1: Nigdy do niczego się nie przyznawaj, mówił mój idol, dlatego ktoś mi zepsuł radio, powiem tylko.
2: Dobra, to teraz już, tak? Już możemy?
1: Proszę.
2: Już, już, fantastycznie. Ty powiedziałeś coś, co było niewiarygodne, czyli, że Łukasz, który wylicytował naszą budkę, zepsułeś, rozbiłeś samolot
3: na drugiej lekcji.
2: Jak to było?
3: Cięcie silnika zaraz po starcie.
2: Normalna sprawa,
3: normalna procedura, ale kiedy wychodzisz z samolotu, dopinasz mankiet, koszuli, wszystko z tyłu dymi, to jest jakby jedno z tych marzeń, które warto spełnić.
1: Tak, Łukasz zrobił jednak licencję pilota, dzisiaj wozi nas czarterami na wakacje.
3: Nieprawda.
2: A nie denerwujcie się, wszystko jest naprawdę absolutnie pod kontrolą, ale też pływasz.
3: Tak, żegluję głównie.
2: Żeglujesz. No i
3: żegluję solo,
2: sprzętami.
3: Średnimi
2: już,
3: jachtami po Bałtyku, po Morzu Śródziemnym. Tak, to jest trochę łatwiejsze niż latanie, bo mamy więcej czasu po awarii silnika.
2: Wiesz, jeszcze jest jakaś szansa, że gdzieś człowiek dopłynie, chyba że go rekin.
1: No tak, ale jest taka prawda mówiąca, znaczy taka prawdeńka, wy piloci przecież o tym doskonale wiecie. Nie ma w historii świata takiego samolotu, który nie wrócił na ziemię.
3: Otóż to, do góry jeszcze się nikt nie spi...
2: No właśnie. Ej, poczekaj, ale ty jak ty tak cały czas podróżujesz i robisz różne rzeczy, to co będzie Ares robił?
3: No teraz będę mniej podróżował, bo będę głaskał psa.
1: Ares to przypomnijmy pies, którego nabyłeś zupełnie niedawno. Miała być chihuahua, zdaje się, która miała się mieścić do kaptury, ale wyszedł amstaff.
2: No ale z biedy go wziąłeś.
3: Plan, ale w schronisku mieli innego i po prostu trzeba brać to, co życie daje, a nie wybierać sobie psa do kapturów.
2: Śliczny jest, to prawda. Jest super.
1: Drodzy Państwo, tak brzmi nasz absolutnie wyluzowany gość. Fajny facet, gość, który ma mnóstwo różnego rodzaju zainteresowań, takich, którymi mi po prostu imponuje. Do tego wszystkiego wylicytował jeszcze naszą budkę, która trafi do niego i będzie stała w bardzo fajnym miejscu i będzie jeszcze barkiem, w którym będą stały w przyszłości wypełnione butelki. Mamy nadzieję, że na konsumpcję zostaniemy zaproszeni.
3: Zdecydowanie zapraszam wszystkich zainteresowanych również, bo jakby dom jest otwarty dla ludzi.
4: Słuchajcie, to ja mam najważniejsze pytanie. Z którą z tych postaci, która tutaj jest wpisana, tam masz praktycznie wszystkich artystów rockowych polskiej sceny muzycznej, najchętniej będziesz konsumował te swoje wyroby i trunki?
3: Cóż, jeszcze nie przejrzałem wszystkich. Zawsze chciałem się napić ze Skibą. Po prostu od dziecka zawsze chciałem się napić z koniem albo Skibą.
4: No i ogólnie... Skiba tam jest.
3: Tak.
1: Ze Skibą. Skiba, drodzy Państwo, taka pajda chleba.
0: 6 na 9 w Eskarok.

0: Drodzy Państwo, już za sekundę najważniejsze wydarzenia i informacje w raporcie przedstawiania Kruszyńska, ale później będzie sport i w tym sporcie będziemy mieli dla Państwa niespodzianki.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Rośnie skala wykorzystania sztucznej inteligencji do generowania treści pedofilskich, alarmują eksperci z NASK. Z opublikowanego wczoraj raportu wynika, że z roku na rok liczba takich materiałów w sieci wzrasta o 300%. Poważnym błędem jest więc publikowanie choćby w mediach społecznościowych zdjęć naszych dzieci. One przy użyciu AI mogą być wykorzystane do generowania treści seksualnych.
3: Te treści powstały na podstawie treści prezentujących dziecko, prawdziwych obrazów dziecka. Mogą prezentować prawdziwe dziecko, które jest włożone w taki kontekst seksualny. Są to treści bardzo drastyczne, ale one mogą też służyć manipulacji, czyli nie mówimy tylko i wyłącznie o ochronie wizerunku dziecka, które znajduje się w tej produkcji, ale ono może służyć manipulacji przy procesie uwodzenia, kiedy sprawca pokazuje tego rodzaju treści, unormalnia tą sytuację.
2: Wyjaśnia Martyna Różycka z działu reagowania na nielegalne treści w internecie dyżurnet.pl.
1: To jest raport.
2: Nie tylko susza, ale również owady dają się we znaki leśnikom. Od dziś do 11 czerwca wprowadzono zakaz wstępu do lasów w leśnictwie zieleń w nadleśnictwie susz. Wszystko przez zabiegi chemiczne z użyciem samolotu wymierzone w zwalczanie populacji chrabąszczy.
1: SK Rock Sport.
2: Trzy polskie singlistki zobaczymy dziś na kortach w Paryżu. Przed nami mecze drugiej rundy Rolanda Garrosa. Zacznie Iga Świątek, która w samo południe na korcie centralnym zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Około 13:00 Magdalinet zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a prawdopodobnie po 18:00 Magdalena Fręch zacznie mecz z Jill Teichmann. Za Stale Zielona Góra zrobił pierwszy krok w stronę finału Orlen Basket Ligi. Zielonogórzanie wygrali w pierwszym meczu półfinału z Arką Gdynia 90-64. Kolejny mecz jutro, a dziś pierwsze spotkanie między Legią a Dzikami. I jeszcze informacja z ostatniej chwili, można powiedzieć. I nasz specjalny gość w studiu oddaje głos.
4: No, Łukaszu, teraz ty musisz się zmierzyć z wiadomością sportową. Wiemy, że jesteś ekspertem w dziedzinie sportu. Zapraszamy. Wykaż się jako ekspert sportowy i opowiedz nam o piłce nożnej.
5: O kurde, piłce nożnej. To jest to... Na takie mecze się czeka, mówi w rozmowie z nami trener Polonii Warszawa Mariusz Pawlak. Jutro o 20:30 czarne koszule zagrają na wyjeździe w półfinale baraży z wieczystą Kraków.
6: Ten rok był naprawdę ciężki, wyboisty, ale przynajmniej były takie założenia, żeby zmierzyć się znowu w baraży.
5: Zwycięzca baraży awansuje do Ekstraklasy. W niedzielnym finale wygranym meczu Polonia Wieczysta zagra z ŁKS lub Chrobrym Głogów.
4: Słuchajcie, Michał Poklękowski lubi to.

0: Drodzy Państwo, arcyciekawy nam się gość dzisiaj trafił, bo zaczęliśmy od tego, że rozwalił samolot, a teraz wychodzą kolejne kwiatki. Rozwalił też auto, które sobie kupił z napędem na tył. Dobrze,
1: dobra,
0: usłyszałem?
1: Poczekaj.
0: No, od razu z grubej rury.
1: Ale żeby tak wszystko od razu tak wyciągać, daj spokój. Fajnie, bo masz wydłubane Frankensteiny, takie jak trzeba, masz miatkę, no, ale z przełożonym silnikiem i z przełożoną skrzynką biegów, więc...
0: Aśka, ale ty
1: sam
0: mówisz...
1: Dłubiesz?
0: Przepraszam, zanim odpowiesz. Aśka, mówisz do ludzi nie z tego świadka waszego, tylko takich jak ja i Wojtek. My zrobiliśmy wielkie miny. Masz miatkę Frankensteiny. Co wy, jakim
2: nic
0: wy językiem?
2: Nie zrozumiałem.
1: Tak. Przerobiono. Miatka, ulepy... czyli MX-5 Mazda. No.
2: Tak. Ulepy robię sam i tak. To do tego są ulepy i samochody, żeby przy nich grzebać i to jest najlepsze zastosowanie auta, kiedy się jakby ma sporo czasu i sporo pomysłów.
1: No to jest fajne, to ja bym też lubiła. Ja zawsze mówiłam, że najbardziej jednak lubiłabym mieć swój własny garaż z kanałem. Jak wchodziłam, słuchaj, pamiętam zawsze każdemu mechanikowi wyganiali mi, mówi, co pani tu? Proszę, co pani mi tu wchodzi? Ja mówię, panie, no chcę zobaczyć, jak mój samochód wygląda od spodu. To jest logiczne, tak? Że jakby chcę sobie popatrzeć. Nikt z was nie chciał popatrzeć od spodu?
3: Na zawieszenie? Nie.
0: Ja zawsze jak chodzę do radia tutaj rano, to mówię, niezły kanał. Łukasz, ale jest słuchacz, który ma sprawkę do ciebie.
4: Cześć, Adam się kłania z tej strony. Właśnie tak słucham tego niesamowicie pozytywnie zakręconego człowieka i potwierdził pewną prawdę, o której niewiele osób wie. Bo wszyscy myślą, widzą, jak wiedzą, jak wygląda samolot, ale nie wiedzą tak naprawdę, do czego służy śmigło w samolocie. Wbrew pozorom, śmigło w samolocie służy do tego, żeby chłodzić pilota, bo jak śmigło się przestanie kręcić, to pilot się zaczyna pocić.
2: Dokładnie tak. Wcześniej latałem na paralotniach, więc to trochę ułatwia, ale tak. Generalnie po to jest śmigło, żeby było
0: ale wiesz,
2: chłodno.
0: Naprawdę chłodzi, bo ja byłem nieraz nad Bałtykiem i tam są te wiatraki takie rozstawione daleko na horyzoncie i one się obracają, leżę nad Bałtykiem i w ogóle nie schłodniej.
2: Tak, bo one do samolotów wieją, a nie na plażę.
3: A i dlatego samoloty latają i się wszystko wyjaśniło.
1: Chłopaki, błagam.
0: Jeszcze jedno koncertowe pytanie i znikamy.
3: Łukaszu, a propos właśnie, bo ty robisz mnóstwo szalonych rzeczy, słuchasz też muzyki rockowej, jak nam się wydaje przynajmniej, jeździsz na koncerty, bywasz na koncertach, zdarza ci się?
2: Zdarza mi się, ostatnio rzadziej, ale zdarza mi się chodzić na koncerty. Bardziej ostatnio chodzę na żywiołaka i te klimaty bardziej słowiańskiego rocka, ale tak, bywam.
3: A najfajniejszy, jaki widziałeś, albo jakiego nie widziałeś paradoksalnie?
2: Ten, który widziałem, to chyba Szczecin Rock Festival dawno temu z Limp Bizkit, a to, czego nie widziałem...
1: A co byś chciał właśnie, a nie widziałeś?
2: Kurde, to dobre pytanie. No? Nie myślałem o tym.
0: Drugi Szczecin Rock Festival, bo zdaje się, odbyła się tylko jedna edycja.
2: Tak, była jedna edycja. Line-up był super. Później były niezłe Juvenalia w Warszawie, gdzie też było Limp Bizkit, ale wtedy nie dotarłem. Po nich był Vader i wtedy już byłem zbyt wprowadzony w stan słuchania innych dźwięków.
0: I drodzy Państwo, do rozmowy z człowiekiem, który wylicytował naszą budkę, wracamy za kilka chwil.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, D-Law.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
5: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Proszę Państwa, razem z nami dzisiaj przez godzinkę program 6 na 9 współprowadził Łukasz, który jest szalenie fascynującą postacią. To jest człowiek, który wylicytował w ramach licytacji na WOŚP naszą budkę. Budkę, w której zbieraliśmy przez ostatni czas autografy wszystkich artystów, którzy nas odwiedzali. Łukasz też jest pasjonującą postacią, bo i interesuje się motoryzacją i troszeczkę informatyką, nawet bardzo, i żegluje, i lata samolotem, a my dzisiaj też z Państwem rozmawiamy o koncertach. Więc wróćmy sobie do tych koncertów, których nie widzieliście, a potem wrócimy do Łukasza, którego nie widzicie.
1: Dziękujemy.
2: Dzień dobry. A ja w 81 albo drugim roku nie dostałem przypustki, jak byłem w wojsku, i nie pojechałem do Warszawy na, bodajże na Torwarze był koncert grupy Kraftwerk. No bardzo żałowałem, bardzo.
3: O to już pytaliśmy cię, Łukaszu, ale jest jakiś taki koncert, który wiesz, odbył się lata temu na przykład i żałujesz, kurczę, to był ten jeden koncert, który chciałem zobaczyć, nie?
4: Tak, no nie dotrwałem na jednych juwenaliach do Vaderu.
3: Aha, no. Okej, okay, rozumiemy. Podczas supportu, że tak powiem, przyjrzałeś się ziemi z bliska.
4: Raczej mam zdjęcie, jak wiszę w metrze na poręczy.
0: Patrzcie, chciałem powiedzieć, że pokonała go grawitacja, ale jednak nie.
1: Ale jednak nie. Dziękować ci za poręcz.
0: Tak. Państwo, też zdradzimy takie kulisy, jak wygląda radio od środka. Łukasz przyszedł, jest to program o nim i przed chwilą rozmowa między Łukaszem a Asią wyglądała tak. Asią mówi, a robiłam wywiad kiedyś z Kultardem, z Raikkonenem, z kim to jeszcze robiłam wywiad.
1: Poczekajcie, to jest ważna rzecz, bo zeszło na oczywiście na Renault Espace, a ja właśnie mówię, że jakby, czy pamięta, Alana Prost, jeździł takim samochodem, który był potem safety carem, który był Renault Espace w wersji F1. No i my tu mamy trochę takich tematów.
4: Smaczki życia.
3: To prawda.
1: Smaczki życia.
3: Łukasz,
1: motoryzacja lat 90.
3: Czy jeszcze pół minuty, może minutę? Proszę opowiedz, bo mnie też to żywo zainteresowało. Powiedziałeś, że twój pies nie może jeździć kabrioletem, więc kupiłeś mu samochód z dachem.
4: Tak, kupiłem Espace, żeby wozić psa, bo jakby to jest na 7 osób auto i idealnie się do tego nadaje, a bez dachu pies jeździć nie może, bo ma chore oczy i nie będziemy go w ten sposób traktować. No?
1: Nie, absolutnie. A poza tym Espace, błagam cię, to jeszcze można spokojnie na wakacje jechać, jeszcze kogoś można zgarnąć oprócz psa.
4: I przespać się w środku.
1: No,
0: jakąś suczkę na przykład.
3: Tak. Nie brnijmy w to. 6 na 9.

0: wylicytowanej budki telefonicznej z oczywistych powodów naszemu gościowi tak po prostu do ręki wręczyć nie możemy, ale panie Wojtku, to jest może ten moment, kiedy możemy wręczyć naszemu gościowi pozostałe prezenty, prawda?
1: Oczywiście, że tak. Łukaszu, drogi, w tych swoich wszystkich fantastycznych pojazdach będziesz mógł teraz się prezentować z okularami Eskirok, z bluzą, z koszulką, z kubkiem.
2: Cały zestaw
1: masz. Piesek będzie mógł z niego pić. Jakby wiesz, rób z tym, co chcesz.
3: Znakomicie będę chodził.
2: Nawet Arys może się zawinąć w bluzę też. Przecież.
1: Nawet smycz mam.
3: No.
1: Eskirok.
3: Cudownie.
2: Proszę bardzo.
3: Cudownie.
0: Drodzy Państwo, to była niezwykła przyjemność gościć Ciebie w naszym studiu. Jesteś naprawdę bardzo pozytywnie zakręconym facetem. Robisz wiele fajnych rzeczy. Można byłoby obdzielić co najmniej kilka osób, takie mam wrażenie, Twoimi zainteresowaniami.
3: Można byłoby, ale może nie trzeba. I tak, ja dziękuję Wam za to, że jesteście i codziennie mogę Was słuchać i sobie jakby dobrze zaczynać dzień.
2: To bardzo mi się cieszymy, że ktoś nas słucha.
1: I robi sobie
2: przy
1: tym dobrze.
2: I jeszcze mało tego, że się cieszy też.
0: Super, chłop, pieniądze zainwestowane w fajne rzeczy, czyli po prostu na pomoc dzieciakom. Gość wydał ponad 25 koła, żeby kupić budkę Eskirok. Budkę, z którą się będziemy żegnać.
2: Ja nie wiem, jak ty to teraz wyniesiesz, wiesz?
1: Słuchajcie, Łukasz powiedział, że w przyszłym roku też chce licytować i zaproponował, żebyśmy nasz pisuar wylicytowali, bo wszyscy artyści w nim robią siku.
2: Kurczę.
3: Tak.
1: Autentycznie mi to powiem.
2: To jest niezłe.
0: Jest to jakiś pomysł.
2: Żebyś wiedział.
3: Możemy zacząć zbierać podpisy i stąd wzięło się, napisałem to siusiakiem, co chciałem podpisać jako pierwsze.
0: No, to może skończmy w tej chwili. To jest dobry moment. Dziękujemy, do widzenia, do usłyszenia. Pa!
4: Proszę się odsunąć, wychodzimy.
5: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Prosisz takiego, żeby się odsunął? On złośliwie siedzi. Ja nie wiem, naprawdę.
5: Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
6: witaj cały świecie w internecie.
5: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
7: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: Reklama.

0: Premier potwierdza 3 osoby zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów. Dziś naprawa torów, wykolejony pociąg pod obornikami podniesiony. Zbiórka dla małych pacjentów onkologicznych w roli głównej strażacy.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Odpowiedzą za serię fałszywych alarmów. Służby zatrzymały łącznie 3 osoby. Jedna z nich trafiła już do aresztu. Informację potwierdził przed chwilą premier Donald Tusk. Jak mówi, to młode osoby.
2: Nieważne, czy ma się 16, czy 20, czy 25 lat. Nieważne, czy się robi to dla zabawy, czy z pobudek politycznych. To są poważne przestępstwa. I każdy, kto ma zamiar bawić się w taki sposób, musi mieć świadomość, że my technicznie będziemy zdolni do identyfikacji sprawców.
0: Zatrzymani mają stać za alarmami, które uderzyły m.in. w rodzinę prezydenta czy osoby związane z opozycją. Na podstawie fałszywych zgłoszeń kilka dni temu strażacy siłowo weszli do mieszkania należącego do matki Karola Nawrockiego. Niewykluczone są dalsze działania służb.
3: To jest raport.
0: Miasto będzie funkcjonować tak jak do tej pory, zapowiada Stanisław Kracik, wyznaczony przez premiera na komisarza w Krakowie. Jak mówi tymczasowy zarządca miasta, inwestycje będą kontynuowane i rozpoczną się prace nad budżetem na przyszły rok. Do niedawna pełnił on funkcję wiceprezydenta Krakowa w zespole odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego, a szczegóły zna Olek Ruszkowski.
4: Gwiazdożyć nie będę, zapowiada Stanisław Kracik i jednocześnie mówi, że najważniejsze będzie dla niego płynne kontynuowanie takich inwestycji jak remont torowiska przy Teatrze Bagatela czy dokończenie remontu ulicy Tynieckiej. Jednocześnie niewiele ma zmienić się w zakresie korekty kontrowersyjnej strefy czystego transportu.
5: Wchodzimy w fazę wakacji i na pewno myślę, że piekielnie dynamicznej kampanii wyborczej, więc chyba nie czas i miejsce, żeby tego typu operacje w tej chwili podejmować, bo one byłyby skazane na fiasko.
4: Stanisław Kracik poinformował też, że nowy plan ogólny miasta ma się, jak sam to nazwał, średnio.
0: A to jeden z punktów dyskusji na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Jak ujawnił odwołany Aleksander Miszalski, to na jego prośbę Stanisław Kracik został mianowany komisarzem. Jeszcze co najmniej 2 dni bez pociągów na trasie Rogoźno-Poznań. Wykolejony pociąg został już podniesiony na tory pod obornikami. Dziś ma zakończyć się naprawa torów. To po poniedziałkowym wypadku składu z ciężarówką. Służby PKP wczoraj wieczorem rozpoczęły naprawę zniszczonej infrastruktury. Szczegóły zna Paweł Adamczewski.
6: Linia kolejowa między Poznaniem a Piłą wciąż zostaje jednak zablokowana. Uszkodzone najpewniej zostały nie tylko tory, ale też linia trakcyjna. Jak się dowiedziałem, ruch na trasie Poznań-Piła dalej jest wstrzymany. Część połączeń odwołano, a przewoźnik na wyłączonym odcinku zapewnił zastępczą komunikację autobusową. Do katastrofy doszło w poniedziałek po południu na przejeździe kolejowym w Garbatce. Pociąg kolei wielkopolskich relacji Rogoźno-Poznań zderzył się tam z ciężarówką, po czym wykoleił się. W wypadku zginął kierowca ciężarówki, a 17 osób podróżujących pociągiem zostało lekko rannych. Jedna osoba trafiła do szpitala. Policjanci zakończyli już oględziny miejsca zdarzenia.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ratują z pożarów i wypadków, a teraz otworzyli serca dla najmłodszych. Strażacy z Podbełkatowa ruszyli z wyjątkową zbiórką dla małych pacjentów onkologicznych z Łodzi.
7: Dzień dobry,
8: zapraszamy.
7: Co pani przyniosła?
9: Lego, 2 książeczki i jakąś grę planszową. Chciałabym sprawić radość tym dzieciakom, sama pracuję na onkologii.
10: Są pluszaki, są kredki, są klocki, są puzzle. Dokładnie to, co było proszone w naszym artykule w poście na Facebooku. Malecki Michał, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaszewicach. Coraz więcej osób przychodzi, także no cieszymy się bardzo z tego.
9: To bardzo fajna inicjatywa i po prostu warto wspierać takie rzeczy i takie działania. Jest to świetne, naprawdę.
0: Tematem zajął się Rafał Różycki, a dary trafią do małych pacjentów w niedzielę, czyli przed Dniem Dziecka.
1: Pogoda.
0: Środa pochmurna, miejscami przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie także burza. Temperatura od 15 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hektopaskale.
1: SK Rock. Kultowe kawałki. Kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: gdyby kiedykolwiek przyszło mi do głowy chęć na zmianę nazwy audycji, która zaczyna się po 9 w rok, no to zmienię ją na tą, o której śpiewał pan Kazimierz w piosence Kocham Cię Miłością Swoją. To było przecież niedawno tak. No, to bardzo ładna nazwa by była, ale na razie nazywamy się Kultowymi Historiami. My, w sensie cały zespół, który tu pracuje na te 3 godziny, które przed państwem. Czyli pan Jaro, pan Cybierajewicz, no i ten trzeci, ten duży.
1: Ten kawałek dobrze, dobrze rokuje.
0: Do 12 mnóstwo starych historii, ale najpierw młodość i nadzieja na przyszłość. Violet Grohl.

0: Gossip to Måneskin w towarzystwie znakomitego gitarzysty, który już się dzisiaj w Esterok pojawił na otwarcie tej godziny. Tom Morello. A teraz zaglądam do telewizora.
1: Kultowe historie w Esterok.
0: Nie jestem wielkim fanem, a może nawet bym powiedział, że jestem przeciwnikiem długich seriali, bo generalnie uważam oglądanie długich, takich wieloodcinkowych seriali za okropną stratę czasu. Jak już mam oglądać coś, to wolę film, ciach, raz, dwa, trzy, piękna historia, zamknięta i możemy ruszać dalej w życie. No ale jest jeden wyjątek. Serial o tytule Stranger Things. Pamiętam, gdy w 2022 roku kończyła się czwarta seria i zapowiadali serię piątą. Ta miała swoją premierę jesienią minionego roku. Piękna ostatnia przygoda, która dzieje się jesienią roku 87. Uwielbiam ten serial nie z powodu demogorgonów, tylko z powodu, a jakże, powrotu do szczenięcych lat młodości. Ja wiem, Ameryka różniła się od Polski, no ale wiele szczegółów, no i sposób życia, brak komórek. Przypominało to wszystko czasy z naszych podwórek. No i ta muzyka z tamtych lat. 4 lata temu w czwartej serii w jednym z odcinków na przykład usłyszałem ten kawałek. Running Up That Hill. Niesamowita, wyjątkowa i niepowtarzalna Kate Bush.

0: od tej, którą słyszycie Państwo w tej reklamie. Gram wyłącznie metal.
1: Człowiek z metalu. Bo życie jest ciężkie. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka.
1: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
2: Kawałki, które dobrze rokują.
1: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
2: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
1: Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie. Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
2: Eskarok.
1: Radar.
4: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Gary Holt otworzył się na temat swojej muzycznej emerytury i bez owijania w bawełnę przyznał, że nie chciałby umrzeć na scenie. Jak mówi, jeśli Exodus dojdzie do momentu, w którym poczujemy, że nadszedł czas, to możemy pójść drogą, którą podążają nasi przyjaciele, a może po prostu się rozstaniemy, powiedział legendarny gitarzysta. Co to oznacza dla fanów? Szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
2: Eskarok. Radar.
5: Hey, this is Billy Gibbons,
6: Dusty Hill,
7: and Frank Beard of ZZ Top.
8: Hi, I'm Alanis Morissette.
9: This is Jeff Ament and Stone Gossard from Pearl Jam, and you're listening to Eska Rock.

Hej i Muka. Czas na piosenkę, która będzie miała za rok okrągłe 50. urodziny. W tym roku świętujemy 49. rocznicę wydania jej na singlu. Działo się to dokładnie 27 maja roku 77. God Save the Queen, zespołu Sex Pistols. Jedna z tych najważniejszych piosenek w historii muzyki. Nie tylko rockowo-punkowej. Kiedy ta piosenka ukazywała się na singlu, przez wielu został to uznany za atak na królową Elżbietę i monarchię, no bo wtedy przecież działa się wielka rzecz w Wielkiej Brytanii, czyli obchody srebrnego jubileuszu. Podczas medialnego zamieszania wokół singla Light On i producenci Bill Price i Chris Thomas na przykład zostali zaatakowani brzytwą przed pubem w Highbury w Londynie. Po wydaniu tej piosenki została ona zakazana zarówno przez BBC, jak i inne stacje radiowe regulowane przez taką instytucję brytyjską o nazwie Independent Broadcasting Authority. Ponadto główni sprzedawcy, czyli sklepy, odmawiały wystawiania tych płyt na swoich półkach, a mimo to te 49 lat temu singiel osiągnął drugie miejsce listy przebojów tych najpopularniejszych kupowanych wtedy singli w Wielkiej Brytanii. No to była wielka rzecz, bo tak jak mówię, był to środek tygodnia oficjalnego obchodów srebrnego jubileuszu. No to słuchamy. God Save the Queen, Sex Pistols.

0: panowie z Sheffield. Nazywają się Arctic Monkeys. Za moment 10, za moment także w studiu pani Ania i raport Eski Rog, a potem będzie Kiss.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.
3: Zdecydował rzut monetą. Dziś wyrok w sprawie zabójstwa 18-letniej Wiktorii. Dziś debata. Sejm zajmie się projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Krzysztofa uratowali przechodnie w raporcie Radom i zatrzymanie akcji serca.
4: SK Rock. Raport.
3: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dziś finał szokującej zbrodni. Sąd w Katowicach ogłosi wyrok w procesie odwoławczym Mateusza H. Prawie 3 lata temu mężczyzna w swoim domu brutalnie zamordował 18-letnią Wiktorię. O jej losie zdecydował rzut monetą. Rok temu usłyszał wyrok dożywocia w sądzie w Gliwicach. Obrona domagała się złagodzenia kary, mówi prokurator Barbara Wilmowicz z prokuratury rejonowej w Tarnowskich Górach.
5: Obrońca wskazuje na młody wiek, przednią niekaralność i trudności w dzieciństwie. Natomiast czy te okoliczności powinny być wzięte pod uwagę przez sąd? Tak, ale czy te okoliczności powinny mieć wpływ na wymiar kary? Nie.
3: Oprócz dożywocia domagamy się środków zabezpieczających w postaci umieszczenia skazanego w zakładzie psychiatrycznym, dodaje prokurator. O tym, że Mateusz H. jest niebezpieczny, w marcu w sądzie apelacyjnym przyznali biegli z zakresu psychiatrii i seksuologii. Zaznaczyli jednak, że nie jest chory psychicznie. Z tego powodu ich zdaniem leczenie powinno odbywać się w systemie terapeutycznym, zakładzie karnym, a nie w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. Teraz temat, który wywołuje polityczne emocje. Sejm zajmie się projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Pracująca nad nim nadzwyczajna komisja sejmowa zakończyła wczoraj swoje działania w tej sprawie. Teraz czas na prace plenarne. Rządowe propozycje zmian zakładają m.in. możliwość zawarcia notarialnej umowy o wspólnym pożyciu. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun. Co dokładnie zakłada projekt, nad którym dziś będą debatować posłowie?
6: Między innymi to, że dwie osoby pełnoletnie, także osoby tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę notariusza. Taki dokument zarejestrowany później w Urzędzie Stanu Cywilnego miałby umożliwić parze choćby regulację spraw związanych ze wspólnym majątkiem, uzyskanie prawa do wspólnego mieszkania, ustanowienie ewentualnych alimentów, czy wreszcie nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznej i działania jako pełnomocnik w codziennym życiu. We wczorajszym posiedzeniu komisji, która procedowała ten projekt, wziął udział m.in. szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker, który zapewnił, że Karol Nawrocki jest gotów rozmawiać o statusie osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co de facto jest związkiem partnerskim.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: W Radomiu przechodnie uratowali życie Krzysztofa. U mężczyzny podczas jazdy na rolkach doszło do zatrzymania akcji serca. On sam z całego zdarzenia niewiele pamięta.
7: Tak jakbym zobaczył dwa światła na mnie najeżdżające. Później już tylko pamiętam, jak obróciło mnie plecami i zobaczyłem w górze moje dwie nogi z rolkami oczywiście na wysokości, tam gdzie powinna być głowa.
3: Krzysztof trafił na oddział intensywnej terapii. Anestezjolog Adam z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego nie ma wątpliwości, gdyby nie zaangażowanie przechodniów życia mężczyzny, nie udałoby się uratować.
8: Te czynności, które zostały podjęte bezpośrednio po zatrzymaniu krążenia, były bardzo dobre. Te osoby, które te czynności podjęły, uratowały pana Krzysztofa.
3: A my przypominamy, gdy dojdzie do zatrzymania akcji serca, należy uciskać klatkę piersiową 30 razy i robić 2 wdechy.
1: SK Rock
9: Biznes.
3: Wielka Brytania czwartym największym rynkiem eksportowym Polski. Wartość towarów to 79 miliardów 400 milionów złotych, wynika z danych GUS. Jednocześnie kraj ten jest poza pierwszą dziesiątką państw, z których najwięcej importujemy. A dziś, przypomnijmy, w Londynie premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpiszą traktat o obronie i bezpieczeństwie. Coraz więcej mieszkań w Polsce trafia w ręce cudzoziemców. W ciągu 10 lat liczba takich transakcji wzrosła pięciokrotnie, wynika z raportu portalu gethome.pl. Dominują Ukraińcy, ale rośnie również aktywność przedstawicieli innych nacji, m.in. Hindusów, Turków i Czechów. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3 zł 63 grosze, za euro 4 zł 23 grosze. Aktualny kurs franka to 4 zł 63 grosze, a funta 4 zł 89 groszy.
9: Pogoda.
3: Środa pochmurna, miejscami przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie także burze. Temperatura od 15 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum, do 26 stopni na Podkarpaciu. Pogoda zachęca dziś do spacerów, na przykład w Beskidach. Warunki na szlakach turystycznych są bardzo dobre, od rana jest słonecznie i ciepło.
9: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: ciekawe, czy o istnieniu Perfektu członkowie Metaliki wiedzieli przed koncertem w Chorzowie, czy też dowiedzieli się dopiero dzień, dwa przed występem, bo mieli przecież grać i w końcu zagrali ich cover. Chociaż nie akurat tej piosenki. Wyspa, drzewo, zamek. Zespół Perfekt za nami, a teraz chłopcy z Irlandii. Oni podobno w tym roku mają dać nam nową płytę. Co by to potem miało oznaczać? No, trasę koncertową, no i może koncert w Polsce. Ostatni raz byli tu w roku 2009, więc czas najwyższy, by pojawić się po długiej przerwie znowu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: YouTube.

0: Eska Rock. Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: dwa, to róże Europy. A teraz będziemy mówić o artystce, która no, niewiele brakowało, a urodziłaby się w belgijskim Kongo.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Tam przeprowadził się razem ze swoją żoną Mark. Jej ojciec, który był bakteriologiem, no i wydobywał jad z węży. Sam pochodził z Walonii, francuskojęzycznej części Belgii. W tym belgijskim Kongo urodzili się jej starsza siostra i starszy brat, no a w połowie lat 50. tuż przed jej narodzinami rodzina przeniosła się do Anglii. No to nie była dobra decyzja, bo tam potem ojciec popadł w alkoholizm i z naukowca stał się bezrobotnym, no i zmarł, gdy Siouxsie miała 14 lat. Siouxsie, bo to o niej właśnie mowa. Choć tak naprawdę Siouxsie nazywała się Susan Janet Dalion, gdy 27 maja roku 57 przychodziła na świat w Londynie. Jedna z najbardziej wpływowych brytyjskich, czy też w ogóle wokalistek ery rocka. Dziewczyna, która śpiewa w tej piosence Kiss Them For Me.

0: Red Hot Chili Peppers, a wcześniej Siouxsie and the Banshees, a jeszcze wcześniej grały Róże Europy. Otóż Malwina pisze, że Róże Europy były gościem na koncercie urodzinowym Agnieszki Chylińskiej w sobotę w łódzkiej Atlas Arenie i donosi Malwina, że śpiewali wszyscy. No jeszcze pisze, że to było naprawdę dobre. No nie powiem, trochę żałuję, że się na ten koncert nie wybrałem, no ale miałem obowiązki związane z byciem na fecie mistrzowskiej swojego ulubionego klubu. Więc no sami Państwo rozumieją. Dobrze, Linkin Park za chwilę.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Powiedziałeś, że twój pies nie może jeździć kabrioletem, więc kupiłeś mu samochód z dachem.
3: Tak, kupiłem Espace, żeby wozić psa, bo jakby to jest na 7 osób auto i idealnie się do tego nadaje, a bez dachu pies jeździć nie może, bo ma chore oczy i nie będziemy go w ten sposób traktować. No.
4: Można spokojnie na wakacje jechać, jeszcze kogoś można zgarnąć oprócz psa.
3: I przespać się w środku. No.
5: Jakąś suczkę na przykład.
6: Nie brnijmy w to!
7: Krakowska restauracja pochwaliła się wizytą Filipa Heizera i jego 19-letniej ukochanej. On wziął coś z menu dla dorosłych, a ona z karty dla dzieci.
8: Wracając do tego, co Kondziu mówił a propos dzieci, Krzysztof Ibisz, super niania. Taki tytuł w Super Ekspresie, no ja sobie wyobrażam, siedzi na plaży z dziećmi, biorę pod walizaki od każdej drużyny i słucham Państwa.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
9: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala osobom

0: sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza. Prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
1: Reklama.
2: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
3: This is Jack White.
4: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

Castle of Glass, zespołu Linkin Park. Lubicie chodzić na koncerty? Ja wiem, to jest pytanie retoryczne. Ale gdy już się chodzi na te koncerty, to fajnie, gdy na koncercie widzi się artystę, a nie ręce z trzymanymi w nimi smartfonami, prawda? No właśnie, ten problem pojawił się na dobre kilkanaście lat temu i jednym z pierwszych artystów, który zwrócił na to uwagę, był Jack White. On chyba pierwszy z tych wielkich zaczął wyświetlać na telewimach przed koncertami i w jego trakcie prośbę o to, by telefony trzymać jednak w kieszeni. No ale te prośby na niewiele się zdały. Stąd Jack White potem był pierwszym innowatorem z tych wielkich, który wymyślił, czy też skorzystał z wymyślonych specjalnych futerałów, do których chowane były smartfony. No i dzięki temu można było na tych koncertach mniej więcej czuć się tak, jak czuliśmy się z 30 lat temu. The White Stripes, I just don't know what to do with myself.

0: Mr. Zup z piosenką sprzed lat. Mój jest ten kawałek podłogi. Dzisiaj, gdybyśmy mieli nagrać taką piosenkę, to pewnie byłoby coś o drogim kawałku podłogi. Drogim metrze kwadratowym. Mr. Zup za nami, a przed nami raport. Pani Ania, 11. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Melina.
2: S-Rock. Myślałeś poważnie o napisaniu pracy magisterskiej, która łączyłaby filozofię Bruce'a Lee z aktorstwem?
3: Myślę sobie, że co widzisz, jednak ludzie się zmieniają. Bo już bym nie napisał takiej pracy.
2: No, teraz to już w tym wieku to...
3: Może taki fizis, wiesz, dosyć ostre rysy. I tak to działa.
2: Butek w oczach.
3: To mam coś takiego, że dużo ludzi, którzy mnie nie zna, a później się poznajemy, mówi, o Jezu, bałem się tego spotkania, albo bałem się ciebie, nie?
2: Jest to też pewnie, role się na to nakładają.
3: Prawdopodobnie tak.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie aktor Marcin Bosak.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
4: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
7: Zarzuty dla zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Nowe szczegóły przedstawiają śledczy. Ponad 640 tysięcy nielegalnych papierosów. Akcja służb pod Kędzierzynem Koźlem. Paweł Kluska, najlepszy w Polsce, wygrał konkurs Młody Mechanik Samochodowy.
8: SK Rock. Raport.
7: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Prokuratorskie zarzuty dotyczą kierowania grupą przestępczą i udziału w grupie, która zajmowała się wywoływaniem fałszywych alarmów. W ręce służb wpadły dwie osoby. Śledczy mówią, że to młodzi ludzie działali w grupie o określonej hierarchii. Fałszywe wezwania, których mieli być autorami, dotyczyły adresów m.in. mieszkania szefa Telewizji Republika czy domu Jarosława Kaczyńskiego. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak dokładnie działali potencjalni sprawcy?
9: Członkowie grupy nie znali się osobiście. Kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach. Jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. W jego przypadku sąd na wniosek prokuratury zastosował 3-miesięczny areszt. Drugi z podejrzanych częściowo przyznał się do winy. W jego przypadku sąd dziś będzie decydował o areszcie.
8: To jest raport.
7: Po nocnej przerwie służby wznowiły poszukiwania na wodzie. Wczoraj po południu na jeziorze Wielkim w Dąbiu mężczyzna pływał przy rowerze wodnym i zniknął pod wodą.
10: W pierwszej kolejności ponownie zostanie sprawdzone miejsce, gdzie mężczyzna był widziany po raz ostatni. Następnie rejon poszukiwań będzie stopniowo poszerzany.
7: Mówi Justyna Kulka z policji w Krośnie Odrzańskim. Dziś do akcji dołączyła specjalistyczna służba poszukiwawczo-ratownicza ze Świebodzina, dysponująca specjalistycznym sprzętem do pracy pod wodą. Ponad 640 tysięcy sztuk papierosów bez akcyzy to w garażu w Kędzierzynie Koźlu. Gdyby trafiły do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby ponad 1 100 000 zł, ale towar przechwyciła Krajowa Administracja Skarbowa. Wraz z policją złapali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn.
11: Mężczyźni, nie spodziewając się wizyty służb, byli w trakcie rozładowywania kartonów z nielegalnymi wyrobami tytoniowymi, następnie ukrywali w jednym z garaży.
7: Relacjonuje Sylwia Poliwoda z Opolskiej Izby Administracji Skarbowej. Właściciel posesji usłyszał zarzuty, ale sprawa ma charakter rozwojowy. Uwaga na kleszcze w województwie lubuskim. Ukąszenie pajęczaka może spowodować boreliozę lub kleszczowe zapalenie mózgu.
12: Nie każdy kontakt z kleszczem oznacza chorobę. Warto obserwować organizm. Jeśli pojawi się rumień w kształcie takiej tarczy strzelniczej, czy też gorączka, czy objawy grypopodobne, należy skonsultować się z lekarzem.
7: Radził lekarz Robert Górski, a kleszcze będą aktywne do jesieni.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Paweł Kluska z sądeckiej samochodówki jest najlepszym młodym młodym mechanikiem w Polsce. Uczeń wygrał ogólnopolski konkurs Young Car Mechanic i będzie reprezentował nasz kraj w zawodach międzynarodowych.
13: Oczywiście zmierzyć musiałem się z zawodnikami. Z czasem 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
14: Dalej Paweł ćwiczy. Zresztą on jest pasjonatem mechaniki, więc on cały czas spędza swój wolny czas przy samochodach. To jest właśnie ta pasja, którą pokazał teraz na zawodach. No i przygotowuje się do finału w Rydze.
7: Mówiła Ewa Zielińska, dyrektor zespołu szkół samochodowych w Nowym Sączu. A konkurs w Rydze 11 czerwca.
1: Pogoda.
7: Na północy i północnym zachodzie słonecznie i bez opadów. W pozostałych regionach więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na południu i południowym wschodzie możliwe także burze. Temperatura 15 stopni nad morzem, 18 na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 26 stopni na południu, zwłaszcza w Małopolsce i na Podkarpaciu.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław.

0: młodych latach byłem takim turbofanem pani Edyty i chodziłem na każdy koncert, gdy tylko przyjeżdżała do mojego miasta. Nie ominąłem żadnego. Potem była długa przerwa i jak pojawiła się informacja, że Edyta wraca, to byłem na pierwszym koncercie po przerwie. No i staram się być teraz na każdym, nawet nie tylko w swoim mieście. Potrafię jeździć do innych miast, więc jak to mówią, stara miłość nie rdzewieje. Ostatni, to za nami, spotkanie z panią Edytą. A teraz będą Nothing But Thieves.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Jak się państwu podoba ich nowa piosenka? Evolution?

0: właśnie sobie uzmysłowiłem. Znaczy, wiedziałem o tym, ale przypomniało mi się, że nie widziałem jeszcze zespołu Green Day na żywo. Czas będzie kiedyś nadrobić te zaległości. Holiday na antenie Jeski Rock. A teraz zespół, który już widziałem. Ładnych parę miesięcy temu w Warszawie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Mam nadzieję, że ten koncert nie przeszedł do historii jak ten, który wydarzył się 27 maja 2010 roku. Czyli 16 lat temu. Panowie promowali płytę Black Eyes i mieli pojawić się i pojawili koniec końców na lotnisku Wells w Austrii. Takie małe, lokalne lotnisko, zdaje się, że nawet takie ziemne, czyli jakiegoś aeroklubu. No i występowali na tak zwanym pasie startowym. Długo trzeba było czekać na zezwolenie na wykonanie koncertu w tym miejscu, bo wcześniej odkryto tam jakieś bomby, jeszcze z czasów II wojny światowej, a potem lokalni działacze na rzecz zwierząt próbowali również zapobiec imprezie, ponieważ ich zdaniem przeszkadzałoby to rzadkim ptakom, które miały dom w okolicy. Wiecie, ekolozy. Kiedy już wszystko udało się załatwić, no to przed imprezą zaczęły pojawiać się na austriackim niebie chmury. No i potem padało. I to ulewnie. I te deszcze zmusiły organizatorów do przygotowania czegoś w rodzaju warstwy ściółki skory, aby zapobiec uszkodzeniu podmokłej murawy. To rozwiązało problem murawy, ale skończyło się tym, że wieczór stał się dość bolesnym przeżyciem dla ponad setki tych, którzy przybyli na koncert. Dokładnie około 150 fanów doznało poważnych reakcji alergicznych na ściółkę, która okazało się, że była czymś nasączona. Objawy kończyły się głównie na pieczeniu w oczach, no ale wymagały natychmiastowego kontaktu z lekarzem. No i te osoby, myślę, tego koncertu nie zapomną do końca życia. A ci, którzy problemu ze ściółką nie mieli, mogli na przykład zobaczyć w trakcie wykonania tej piosenki na niebie podobno przepotężny piorun. Thunderstruck. AC Piorun DC.

0: Jak tak sobie czytam internety, albo słucham nawet naszych raportów, to dochodzę do smutnej konstatacji takiej, że jednak chyba mają, że chyba robią nas wszystkich w konia i my się na to zgadzamy. No tak to już jest niestety z tym światem polityki. Hej, czy nie wiecie? Zespół Kult. A za moment pojawią się fani Leeds United, czyli Kaizer Chiefs.
1: Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.
3: Eskarok. Radar.
4: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Formacja Nothing But Thieves ogłosiła największą w swojej historii trasę koncertową. W jej ramach zespół dowodzony przez Conora Masona zawita również do Polski w przyszłym roku. Muzycy przyjadą promować do nas swój najnowszy album Stray Dogs, który ujrzy światło dzienne już 25 września. Materiał został nagrany w tym samym miejscu, w którym powstał ich debiutancki krążek. A więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
3: Eskarok. Radar.
5: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
6: Oczywiście.
7: Hi, this is Ray Wilson. You are listening to the one and

Kaiser Chiefs i ich Ruby w ST Rock. A teraz wrócimy do lat 60., gdy o palmę pierwszeństwa tego najważniejszego zespołu na świecie walczyli The Beatles i The Rolling Stones. No i do pewnego momentu ich kariery, kariery obu zespołów, było tak. Grzecznymi byli ci z The Beatles, niegrzecznymi ci ze Stonesów. No i to samo dotyczyło fryzur. Na początku maja roku 64 prezes Brytyjskiej Narodowej Federacji Fryzjerów określił fryzury Stonesów jako najgorsze wśród młodzieży i dodał, że jeden z nich, czyli ze Stonesów, wygląda tak, jakby miał, tu cytat, futro na głowie. No i zaczęło się polowanie na młodzież noszącą się jak Mick Jagger i spółka. Dokładnie 62 lata temu Woodlands Comprehensive School w Coventry doszło do wyrzucenia 11 chłopców ze szkoły z informacją dyrektora, że mają szansę na powrót, ale gdy tylko obetną włosy. Jak Beatlesi.

0: Just a Girl, No Doubt w SC Rock. I to tyle, jeżeli chodzi o środowe, kultowe historie. Pan Jaro mówi uprzejmie dziękuję i do usłyszenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
1: Łukasz Bąk.
3: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
8: Stanowcze nie prezydenta dla ustawy o statusie osoby najbliższej. W Piotrkowie Trybunalskim ruszył proces w sprawie gigantycznego oszustwa na szkodę elektrowni Bełchatów. Uczeń z sądeckiej samochodówki, najlepszym młodym mechanikiem w kraju.
6: SK Rock. Raport.
8: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. To uderzenie we flagowy projekt rządowej koalicji. Posłowie zajmą się nim na rozpoczętym dzisiaj posiedzeniu Sejmu. Przepisy już w najbliższych dniach mają trafić do podpisu Karola Nawrockiego. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
9: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich. Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa, małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.
8: Rząd i posłowie rządowej koalicji odpowiadają, że są gotowi na kompromisy i rozmawiają z Pałacem Prezydenckim.
10: Kiedy pytam o jeden konkretny zarzut, to te zarzuty skupiają się faktycznie wokół no chociażby wspólności majątkowej, ale nigdzie w żadnym akcie prawnym nie jest napisane, że wspólne rozliczanie jest zarezerwowane tylko dla małżeństw. Nie ma żadnego merytorycznego zarzutu do tej ustawy. To jest decyzja polityczna pana prezydenta.
8: Podkreśla sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula. Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej zakłada możliwość zawarcia umowy u notariusza, która pozwoli partnerom na wspólne rozliczanie prawo do korzystania ze wspólnego mieszkania czy dostęp do informacji medycznej.
6: To jest raport.
8: Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim ruszył proces w sprawie gigantycznego oszustwa na szkodę elektrowni Bełchatów. Łączna wartość strat państwowej spółki przekracza 21 milionów. Temat ten śledzi Rafał Różycki.
11: Głównymi oskarżonymi są 46-letnia prezes firmy z województwa zachodniopomorskiego oraz jej 56-letni mąż, którzy przez lata sprzedali zakładowi ponad 1 000 000 litrów zwykłej wody z kranu jako innowacyjny preparat technologiczny. Usłyszeli zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Aktem oskarżenia zostało objętych łącznie 12 osób. 8 z nich, nieobecnych na pierwszej rozprawie, poddało się dobrowolnie karze.
8: Proces odbędzie się za zamkniętymi drzwiami. Sąd wyłączył jawność, tłumacząc, że sprawa dotyczy obiektu strategicznego ważnego dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Paweł Kluska z sądeckiej samochodówki najlepszym młodym mechanikiem w Polsce. Uczeń wygrał ogólnopolski konkurs Young Car Mechanic i będzie nasz kraj reprezentował w zawodach międzynarodowych.
12: Oczywiście zmierzyć musiałem się z zawodnikami. Z czasem 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
10: Dalej Paweł ćwiczy. Zresztą on jest pasjonatem mechaniki, więc on cały czas spędza swój wolny czas przy samochodach. To jest właśnie ta pasja, którą pokazał teraz na zawodach, no i przygotowuje się do finału w Rydze.
8: A konkurs międzynarodowy zaplanowano na 11 czerwca.
1: SK Rock Biznes.
8: Wzrost cen paliw wynikający z kryzysowej sytuacji w Zatoce Perskiej kosztował dotąd polskich kierowców 10 miliardów złotych, a podwyżki w największym stopniu uderzyły w firmy przewozowe. Tak wynika z raportu Fundacji Instrat. A w ocenie ekspertów zwiększenie odporności państwa wymaga elektryfikacji transportu. Prezes UOKiK-u zarzucił internetowym sklepom H&M and Peek and Kloppenburg nieinformowanie klientów o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką lub nieprawidłowe jej wskazywanie. Takie informacje przekazał urząd. Ponadto według urzędu w serwisie Peek and Kloppenburg prezentowane mogły być fałszywe obniżki. Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Przemysłu powołała właśnie Daniela Ryczka na nowego prezesa spółki. Poinformowała ARP, zastąpił on Bartłomieja Babuśkę, który w maju zrezygnował z pełnionej funkcji.
1: Pogoda.
8: Środa całkiem pogodna, więcej chmur jedynie na południu i na południowym wschodzie kraju, gdzie może też przelotnie popadać, jednak możliwe są tam także burze z lokalnymi ulewami. Na termometrach dziś od 17 stopni na Podlasiu, przez 21 na Mazowszu i Włódzkiem, do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu.

0: To był Perfekt w ST Rock. Jest kwadrans po 12. Iga Świątek walczy o awans do trzeciej rundy Rolanda Garrosa w Paryżu. Jej rywalką jest Czeszka Sara Bejlek. Dosłownie parę minut temu rozpoczęło się to spotkanie, więc tak jednym okiem i uchem będziemy podglądać i kibicować. Rzecz jasna, pani Idze Świątek. A ja się kłaniam po 12. Michał Cieślik, dzień dobry. I polecam się na popołudnie do 15. Zapraszam. Zatem.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No ja wiem, że Iga Świątek bardzo lubi słuchać rocka, kiedyś nawet wymieniała swoich ulubionych wykonawców, ale nie pamiętam, żeby na tej liście był zespół Evanescence, który przed nami. No ale zawsze jest dobra okazja, by się polubić z tymi dźwiękami właśnie, tym bardziej, że nadchodzi premiera nowej płyty z tym oto utworem na trackliście. Who Will You Follow? Evanescence przed nami.

To jest Republika w SC Rock. Przypomnę, po 25 latach przerwy Republika zagra 3 koncerty tego lata w projekcie Moja Krew, Twoja Krew, premiera w Jarocinie, kolejne występy w Krakowie i Warszawie. Podczas męskiego grania, dodajmy, Republika wraca w składzie Krzywański, Ciesielski i Biolik, którym towarzyszyć będą zaproszeni goście, wśród nich m.in. Robert Gawliński, Wojciech Waglewski, Darek Malejonek, Tomek Lipiński i do tego jeszcze przedstawiciele tego młodszego pokolenia muzyków, nazwijmy to, Mary z Polski, Kasia Lins, Krzysztof Zalewski. No i całość zapowiada się naprawdę solidnie, a tak w ogóle to niebawem zaczynamy festiwalowe lato w SC Rock i powiem Państwu w wielkim zaufaniu, że niewykluczone, że i na męskie granie. Będziemy mieć dla Państwa bilety, w tym na te wspomniane przeze mnie koncerty Moja Krew, Twoja Krew z muzyką Republiki. Telefony już za nami. SC Rock to była Republika. Trochę ponad pół godziny do 13 nam pozostaje. To teraz będzie Three Days Grace. I Hate Everything About You.

0: I Think I'm Paranoid. To był zespół Garbage, który w tym tygodniu pojawi się na koncercie w Warszawie. W sobotę zagrają na letniej scenie Progresji. To będzie 30 dzień maja. Grupa Garbage popularna była w latach 90. W skład grupy wchodzi niejaki Butch Vig, jeden z założycieli tego właśnie zespołu. To jest ten facet, który wyprodukował ten legendarny album Nirwany Nevermind. I on właśnie też w sobotę pojawi się w Warszawie. A w tym tygodniu po 15 Dawid w ramach Kopalni Odkrywkowej wykupuje dla Państwa bardzo fajny utwór zespołu Garbage, The World Is Not Enough. To oczywiście temat z Bonda z końcówki lat 90. z czasów, kiedy w rolę agenta 007 wcielał się jeszcze Pierce Brosnan. Bardzo fajny utwór. Ciekaw jestem, czy zagrają go w sobotę w Warszawie. Niebawem wszystko stanie się jasne. 23 minuty pozostają do 13. Garbage za nami, przed nami między innymi jeszcze w tej godzinie Alice Cooper.
1: Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.
4: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
5: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie, SC Rock.

My Only Angel, czyli idealny przykład takiej współpracy międzypokoleniowej, no i tego, jak można czerpać z wieloletniego doświadczenia, to z jednej strony, no a z drugiej uczyć się, jak ci młodsi przedstawiciele sceny rockowej czują dziś muzykę i do niej podchodzą. No tak to działa, warto wymieniać się doświadczeniami. No i z tego założenia wyszli ci muzycy, no i ta współpraca ułożyła się znakomicie, no co by nie mówić. Aerosmith, Youngblood, My Only Angel. To już za nami w SC Rock. No to teraz po raz kolejny sięgamy po wieloletnie doświadczenie. Love's Loaded Gun, Alice Cooper przed nami.

0: T-Love w Esther Rock, no i wychowanie, które zamyka tę pierwszą godzinę naszego środowego spotkania. Po 13:00 In the Army Now, od tego rozpoczniemy, to będzie status quo, no i taki status quo też utrzymuje się, jeżeli chodzi o osobę raportującą. Punktualnie o 13:00 Michał Poklękowski przedstawi nam najnowsze wiadomości, a ja znowu do Państwa się odezwę chwilę po godzinie 13:00, zatem do usłyszenia.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock. Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
8: Reklama. Są niezadowoleni z polityki rządu, niedofinansowania uczelni oraz ośrodków badawczych. Naukowcy wychodzą na ulicę. Japonka Józefa Pankiewicza trafi na aukcję. Sensacyjne dzieło polskiego malarza spędziło kilkadziesiąt lat w prywatnej kolekcji.
9: SK Rock. Raport.
8: 13:00. Czas na raport. Michał Poklękowski, zapraszam. Naukowcy wychodzą na ulicę, mają dość. Są niezadowoleni z polityki rządu, niedofinansowania uczelni oraz ośrodków badawczych. Ich protest rozpoczyna się właśnie przed Sejmem. Tam wcześniej doszło do gorącej dyskusji między posłami a ministrem nauki. Łączymy się z Wiejską, tam nasz reporter Michał Rawa. Michale?
10: Takie dzień dobry. Protestujący domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. O takie zmiany apelował też w Sejmie m.in. lider Razem, Adrian Zandberg.
11: Panie ministrze, gratuluję! Udało się panu coś, co się mało komu dotąd udało. Wyprowadził pan na ulicę naukowców.
10: Minister Marcin Kulasek zgodził się, że polska nauka mierzy się z problemami, ale bronił działań rządu.
12: W porównaniu z 2023 rokiem mamy do czynienia ze wzrostem tych nakładów o 7 miliardów 322 miliony. Zrealizowaliśmy obietnicę 30% podwyżek dla kadry akademickiej.
10: Wymieniał minister Kulasek, który zaznaczył, że w ciągu 5 lat możliwe jest zwiększenie nakładów na naukę do 2% PKB.
9: To jest raport.
8: Śledczy wciąż nie wykluczają, że sprawcy mogli działać na zlecenie. Dwie osoby z zarzutami i w areszcie w sprawie fałszywych alarmów, a te sprawdzały interwencje służb, m.in. na polityków. To młodzi ludzie w wieku około 20 lat, którzy działali w ramach zorganizowanej grupy utworzonej w sieci, informuje Karolina Staros z prokuratury Warszawa-Praga.
13: Jeden z podejrzanych usłyszał zarzut dotyczący udziału w dwóch tych zdarzeniach. Materiał dowodowy wskazujący na prawdopodobieństwo, że również drugi podejrzany mógł brać w tym udział. Ta kwestia jest badana, będzie dalej badana i to postępowanie będzie dalej prowadzone w kierunku ustalenia innych osób biorących udział w tych czynach.
8: Przypomnę, doszło do kilkunastu interwencji funkcjonariuszy służb policji związanych ze zgłoszeniami dotyczącymi czy to podłożenia ładunków wybuchowych, czy zagrożenia zdrowia i życia. W sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Prawie 100 arów zagajnika w Krasie Jowie zniknęło w ciągu zaledwie paru godzin. Wyciąć go miał dzierżawca działki, według nadleśnictwa nielegalnie.
14: Osoba, która zleciła tę pracę, działała bez uzgodnienia z nadleśnictwem i niestety w takiej sytuacji sprawa została zgłoszona na policję i to odpowiednie organy będą podejmowały dalsze działania.
8: Powiedziała nam Agnieszka Polowczyk z nadleśnictwa w Strzelcach Opolskich, a to wyceniło szkody na co najmniej 25 tysięcy złotych, ale straty przyrodnicze są o wiele większe. Zagajnik sosnowo-brzozowy rósł tam spokojnie i nikomu nie przeszkadzał przez kilkadziesiąt lat.
14: W tej chwili pracujemy nad tym, żeby przywrócić to miejsce z powrotem przyrodzie. W takim sensie, że chcemy posadzić tam drzewa owocowe, które przyciągną dzikie zapylacze i ptaki.
8: Niestety rozwój nowych drzew potrwa co najmniej kilkanaście lat.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Japonka Józefa Pankiewicza trafi na aukcję. Sensacyjne dzieło polskiego malarza spędziło kilkadziesiąt lat w prywatnej kolekcji. Teraz ma szansę stać się jednym z najdrożej sprzedanych obrazów w historii polskiego rynku sztuki.
4: Japonka jest estymowana na 12-20 milionów złotych. kwoty. Spodziewam się, że trafi do jakiejś wybitnej polskiej kolekcji prywatnej.
8: Mówi Tomasz Dziewicki z domu aukcyjnego. Obraz z początku XX wieku można obejrzeć bezpłatnie w domu aukcyjnym do 18 czerwca.
1: Pogoda.
8: Pogodna środa, więcej chmur jedynie na południu i na południowym wschodzie kraju, gdzie może też przelotnie popadać, jednak możliwe są tam także burze z lokalnymi ulewami. Na termometrach dziś od 17 stopni na Podlasiu, przez 21 na Mazowszu i Łódzkiem, do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu.

0: To był zespół Cream i Sunshine of Your Love, taki gęsty riff i soczyste brzmienie, czego chcieć więcej w środowe popołudnie, prawda? No generalnie dzisiaj sunshine za oknem, z tego co widzę. Fajnie, że dziś taki komfort termiczny odczuwamy, choć gdzieniegdzie może popadać, mogą się pojawić burze, lokalne ulewy. Ciekaw jestem, w której części Polski, z jakimi prognozami Państwo się znajdują właśnie. Proszę dać w razie czego. Nasz Messenger do Państwa dyspozycji. Można nam wysłać głosówkę jak najbardziej w sprawach wszelakich. 13 minut po 13 w środowe popołudnie. Kłaniam się raz jeszcze, Michał Cieślik. Dzień dobry. No i polecam się w tej drugiej odsłonie naszego środowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A zanim zagram Państwu Michaela Jacksona w interpretacji zespołu Fall Out Boy, no to wcześniej jeszcze przypomnimy sobie ten najnowszy singiel zespołu The Rolling Stones. 10 lipca, przypomnę, ta nowa płyta Stonesów z gośćmi, wśród nich m.in. Robert Smith, z The Cure będzie Paul McCartney. No i takie oto brzmienie na trackliście In The Stars. The Rolling Stones przed nami, Westerrock. Rock.

Alice in Chains w Estherogi Wood. No tak, kiedyś podobno chwalić się nie wypadało. Ja się pochwalę, a co? Zresztą jakiś czas temu już to zrobiłem. Ale niedawno miałem okazję poznać i zadać parę pytań jednemu z twórców i wykonawców kolejnego utworu, a to na okoliczność premiery nowej płyty, która ukaże się na początku lipca. Będziemy o tym mówić. Deep Purple przed nami, o nich mowa oczywiście. No i Roger Glover, z którym miałem ostatnią okazję spotkać się i spędzić parę chwil na rozmowie interesującej bardzo. Dowody na to już niebawem w naszych social mediach, także proszę tam zaglądać. Zresztą tam na bieżąco relacjonujemy nasze radiowe życie, więc warto nas zaobserwować, żeby po prostu być na bieżąco z tym, co u nas. Zachęcam. Perfect Strangers, Deep Purple przed nami, Estherogi.

0: za parę dni 75. rocznica urodzin Kory Jackowskiej. Dokładnie 8 czerwca będziemy szczególnie wspominać artystkę, która tak niesamowicie ubogaciła polską muzykę i kulturę. I to jest absolutnie nie do przecenienia. Kora i Manam, krakowski Splin, już za nami w SC Rock. 26 minut do 14 pozostaje. Radar za chwilę na naszej antenie, a jeszcze w tej godzinie zmieścimy między innymi Lady Punk.
1: Autopromocja. Melina. SC Rock.
2: Dzwoni do mnie pan i zaczyna rozmowę na takiej zasadzie: o, mówi, chrypka. Nie, chyba nie. Wie pan, bo mam sprawę, bo pan chodzi do tych programów i ja tak nie czaję najpierw, o co chodzi. Bo jest taka sprawa tam w NFZ-cie, wie pan, tam jest przekręty są i tam od Morawieckiego coś. I gość mi mówi takie rzeczy. Ja mówię, przepraszam pana, ale nie, bo pan, no ale pan to ja zadzwonię jeszcze tam do kogoś, tam do Gmyza, czy tam. Ja mówię, wie pan co, bo nie daje mi gość dojść do słowa i przedstawia mi całą jakąś sytuację afery w NFZ-cie, o czym ja się kompletnie, ja na koniec mu mówię, ale pan się dodzwonił do aktora. Do bosaka aktora. A, to myśmy się gdzieś poznali. I wiesz, facet tak zamknął, to ten i się rozłączył.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie aktor Marcin Bosak.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock.

Good Charlotte i Rejects w SC Rock. No a teraz taki utwór, w którym głos wokalistki tak nie do końca współgra z brzmieniem. Mam na myśli to, że ten wokal zazwyczaj pojawia się w nieco innym muzycznym otoczeniu, a to dlatego, że tutaj to takie gościnne występy i sprawa się wyjaśniła. Ale bardzo fajnie to wszystko ze sobą rezonuje, żeby nie było. To będzie Cedar, no i gościnnie właśnie Amy Lee z zespołu Evanescence. To wspólne nagranie zatytułowane jest Broken.

0: był Lady Punk w Westerog, no i słynne Vade Mecum Scouta, które zamyka tę kolejną godzinę naszego środowego spotkania. A za chwilę będzie 14, to oznacza, że Michał Poklękowski za chwilę pojawi się w studiu z naręczem najnowszych wiadomości. Zbliża się kolejne wydanie raportu, to punktualnie o 14, także zapraszamy bardzo gorąco. My słyszymy się tuż potem, zaczniemy kolejną godzinę od Nirwany, Heart Shape Box na początek, potem jeszcze między innymi Foo Fighters Państwu zagram.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Rok 1989, dokładnie 27 maja, na stadionie jeszcze wtedy dziesięciolecia w Warszawie, wystąpił Stevie Wonder.
3: Ja wtedy nie byłem na tym koncercie, nie widziałem go, chociaż mógłbym być, bo już byłem w takim wieku, że mógłbym,
2: a prawda? Widzisz, Stevie Wonder był i też nie widział.
3: Spałaś zawinięta w kołderkę, było ci ciepło?
4: Nie, troszkę tak, a troszkę nie. Najpierw miałam tak, że się strasznie było gorąco, a potem właśnie jak zaczął padać deszcz, to się zawinęłam w kołderkę.
3: No to ładne, podobała mi się ta niesowa historia o niedźwiedziach, a wiecie, że ludzie w śpiworach dla niedźwiedzi są jak tortille?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
1: SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: Reklama.
7: Służby po wznowionej rano akcji wyłowiły ciało poszukiwanego. Tragiczny finał poszukiwań na Jeziorze Wielkim w Dąbi w Lubuskiem. ChatGPT na tyle rozleniwia mózg, że człowiek przestaje dosłownie, krytycznie i samodzielnie myśleć. W raporcie najnowsze badania na ten temat zrealizowane w Łodzi.
8: SKROK. Raport.
7: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań na Jeziorze Wielkim w Dąbiu w Lubuskiem. To na początek służby po wznowionej akcji wyłowiły ciało poszukiwanego. Ten mężczyzna wczoraj, pływając koło roweru wodnego, zniknął pod powierzchnią jeziora.
9: Mężczyzna został najpierw namierzony przez sonar podwodny, następnie nurkowie zeszli pod wodę po to, żeby ciało wyciągnąć.
7: Relacjonuje Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Okoliczności tragedii będzie teraz ustalać policja.
8: To jest raport.
7: Trzydniowy protest skończony, ale niewykluczony strajk generalny w sieci marketów. Decyzje zapadną w czerwcu, słyszymy po akcji związkowców przed siedzibą zarządu w Krotoszynie. Protestowali tam od poniedziałku przeciwko łamaniu praw pracowniczych i niskim pensjom w sieci Dino. Zarząd z nimi się nie spotkał.
10: Bo powiedzieli, że nie będą brali udziału w rokowaniach. Dziwne, bo jest to obligatoryjny obowiązek firmy, żeby wzięła udział w rokowaniach, bo jest to ustawowo uregulowane. Wyprosili nas, w tym czasie zadzwonili też po policję, że nachodzimy biuro.
7: Mówi Wojciech Jędrusiak z OPZZ Konfederacja Pracy w Handlu i dodaje, że przekazano do zarządu Dino buraki jako symbol łamania praw. Inspekcja pracy znalazła już tam ponad 1300 naruszeń.
10: Kupiliśmy je tutaj w markecie Dino. No szkoda, że nie były takie dorodne, były wysuszone i takie drobne. Bardziej chcieliśmy, żeby były takie, to jeszcze z takimi liśćmi, ale akurat nie było w asortymencie. Przedstawiciel właśnie zarządu nie chciał tego prezentu odebrać.
7: W proteście wzięli udział głównie związkowcy, pracownicy sklepów. Nie, bo jak tłumaczono, bali się konsekwencji. Padają zapowiedzi też kolejnych działań w tej sprawie.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: ChatGPT na tyle rozleniwia mózg, że człowiek przestaje krytycznie i samodzielnie myśleć. Staje się po prostu głupszy, niezależnie od predyspozycji wrodzonych. Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego badają fale mózgowe studentów i wstępne wyniki tych badań są dosłownie zatrważające. O tym na koniec Grzegorz Mnich.
5: Dzięki nowym technologiom dostajemy informacje na tacy. Nasz mózg odzwyczaja się od aktywności, nie szukamy wyzwań, a to niesie negatywne konsekwencje, mówi dr Jacek Karaś.
11: To są zmiany polegające na przykład na braku zdolności poznawczych, na braku zdolności krytycznego myślenia. To, że na przykład studenci, którzy intensywnie korzystają z ChatGPT, mają później problem z samodzielnym myśleniem.
5: Badanie polega na analizie fal mózgowych. Powstaje obraz aktywności i samopoczucia studentów.
11: Czy jest to stres przewlekły, czy jest to stres taki chwilowy, czy ma problemy z koncentracją, czy dobrze się wysypia, bo to z tych fal widać.
5: Negatywne procesy są odwracalne, trzeba jednak odstawić ChatGPT lub podobne technologie.
7: Równie istotnym następstwem nadużywania technologii w tym kontekście jest nieumiejętność budowania relacji tych prawdziwych face to face z innymi ludźmi. To też podkreślają naukowcy z Łodzi.
1: Eskarok Biznes.
7: Od wprowadzenia cen maksymalnych paliw Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała ponad 9 tysięcy stacji paliw w Polsce. Nieprawidłowości zostały wykryte na prawie 540 z nich, ale na każdą stację KAS nie nałożyła kary pieniężnej, podało Ministerstwo Finansów. W przetargu na likwidację bramek do pobierania opłat na opolskim odcinku A4 swoje oferty złożyły dwie firmy. Jak poinformowała dziś rzeczniczka opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg, obydwie oferty są niższe niż 5 milionów złotych. Rada ekspertów gospodarczych doradzająca niemieckiemu rządowi obniżyła prognozę wzrostu PKB Niemiec w tym roku do 0,5% z 0,9% zakładanych jesienią, poinformowała agencja DPA. Ożywienie gospodarki hamują wysokie ceny energii wywołane wojną USA i Izraela z Iranem.
1: Pogoda.
7: Pogodna środa, więcej chmur jedynie na południu i na południowym wschodzie kraju, gdzie może też przelotnie popadać, jednak możliwe są tam też burze z lokalnymi ulewami. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu, przez 21 na Mazowszu i Łódzkiem, do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu.

0: To był oddział zamknięty Westerok, ten wasz świat. Wcześniej jeszcze Nirvana i Heart Shaped Box, od tego numeru rozpoczęliśmy tę godzinę. A perkusista Nirvany za chwilę do nas powróci. Dave Grohl, oczywiście o nim mowa, za chwilę z zespołem Foo Fighters. No tak, człowiek coś tam zrobi kiedyś, a po latach trochę się tego wstydzi. Istnieje taka możliwość i mówi, ale odwaliłam. No i Dave Grohl właśnie na tego typu wynurzenia ostatnio się pokusił, no i wskazał, jak to określił, najbardziej obciachowy tekst Foo Fighters, który popełnił. No, warto dodać, że to jeden z największych hitów tego właśnie zespołu, pochodzący z płyty In Your Honor, ale to było 20 lat nawet ponad, więc się nie liczy, ale ja nie wiem, dlaczego pan Dave taki krytyczny wobec tekstu tego właśnie kawałka DOA. O tym oczywiście utworze mowa.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To był chyba jeden z tych przypadków, gdy reszta zespołu się niecierpliwi i mówi: Dave, zaśpiewaj cokolwiek, po prostu. Tak powiedział, nie zmyślam. Coś mi się wydaje, że tego utworu nie będzie na trackliście tego nadchodzącego koncertu w Warszawie. Ten już 15 czerwca, czyli lada moment. Z pewnością wszyscy ci, którzy zgromadzą się na PGE Narodowym tego dnia w poniedziałek, 15 czerwca, usłyszą te oto dźwięki, bo to dźwięki z najnowszej płyty, którą przede wszystkim Foo Fighters będą promować na tym koncercie. Unconditional.

przyznam się Państwu do czegoś. Dzisiaj przez chwilę rano oglądałem telewizję. No i tam taka dyskusja była, czy to fajnie paradować z nagim torsem, męskim torsem, dodajmy, po ulicy w mieście, bo cieplej się zrobiło, no i podobno mieliśmy wysyp takich przypadków. No i tam też była rozmowa o polityce różnych restauracji, które wiadomo, krawata może nie wymagają, ale ten męski topless to tak niespecjalnie. I tak sobie przypomniałem teledysk do kawałka, który przed chwilą pojawił się w Westerok, no tam Red Hoci bez koszulek. Panowie nie mieli i nie mają z tym problemów do dzisiaj, nawet kiedyś w samych skarpetkach wystąpili na scenie, na koncercie. I dodam tylko, że te skarpety nie założyli na stopy. Tak właśnie. Aeroplane, Red Hot Chili Peppers to już za nami w ST Rock. 25 po drugiej w tym momencie. No a teraz ten, z którym Anthony Kiedis kiedyś, no niekoniecznie się lubił. Mike Patton i Faith No More w ST Rock. We care a lot.

To był Hej i Bezruch w Esterok. No nie wiem, czy państwo w bezruchu w tym momencie, czy może na pełnych obrotach. W każdym razie teraz taki utwór, który wprawia w ruch, no są takie kawałki, przy których człowiekowi ciężko usiedzieć w miejscu. Przynajmniej kiedyś tak miałem, kiedy słuchałem tych właśnie dźwięków. Dziś najczęściej aktywują moją szyję i głowę do takiego rytmicznego potrząsania. Proszę spróbować. All the Small Things, Blink 182 przed nami.

To był sztywny Palazzi Westerok, Wieża Radości, Wieża Samotności zamyka nasze środowe spotkanie, chwilę przed 15, za chwilę najnowszy raport, a tu potem Dawid i kolumna Zygmunta. A ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik, zmykam, no i mówię do usłyszenia jutro, trochę wcześniej niż zazwyczaj, bo już przed południem będziemy się słyszeć Westerok, chwilę po 9 przy okazji czwartkowego wydania kultowych kawałków, kultowych historii. Także zmykam i do jutra, do usłyszenia po 9. Autopromocja.

0: Teraz nadchodzi Człowiek z Metalu.
1: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski. Słuchajcie mojej audycji Człowiek z Metalu. Tylko Wesce Rock gwarantuje niezły metalowy wpier... łomot.
0: Człowiek z Metalu już dziś o 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
2: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
3: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock. Żołnierz, który oddał strzały ostrzegawcze w kierunku migrantów forsujących granicę z Białorusią, został uniewinniony. Pomimo zapowiadanego weta prezydenta, Sejm kontynuuje pracę. Posłowie zajmą się projektem ustawy o statusie osoby najbliższej.
1: Eski Rock. Raport.
0: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Po ponad 2 latach został uniewinniony. Karol S., żołnierz, który oddał strzały ostrzegawcze w kierunku migrantów forsujących granicę z Białorusią. Chodzi o wydarzenia z marca 2024 roku w Dubiczach Cerkiewnych. Prokuratura oskarżyła żołnierza o przekroczenie uprawnień i narażenie życia. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie dziś go uniewinnił.
2: Nie jest tak, że człowiek broniący swojego kraju ma w takiej sytuacji salwować się ucieczką, dzwonić po wsparcie, które i tak nie nadjechało dość szybko, bo to nie jest tak, że tam każdy może przyjechać. Prawo nie może cofać się przed bezprawiem. To jest podstawowa zasada. Żołnierz po to został wysłany na granicę, żeby chronić jej nienaruszalności i to robił. Jeżeli prokurator uważa inaczej, zdaniem sądu jest dość dużym błędzie.
0: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia podpułkownik Radosław Hunek. Sam uniewinniony żołnierz nie krył goryczy.
3: Państwo polskie ma problem po prostu, żeby traktować swoich obywateli tak, jak powinno. To nawet nie chodzi o to, że to byli obcy kierowcy. Problem jest taki, że po prostu przestępcy mają większe prawa niż osoby, które są powoływane przez państwo, żeby ich ścigać.
0: Mówił po ogłoszeniu wyroku. Z końcem maja szeregowy Karol S. odchodzi z armii, choć nie wyklucza powrotu do służby w przyszłym roku. Wyrok, jaki zapadł dziś w Lublinie, jest nieprawomocny.
1: To jest raport.
0: Pomimo zapowiadanego weta prezydenta, Sejm kontynuuje pracę. Posłowie i posłanki zajmą się projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Debata w Sejmie w tej sprawie rozpocznie się w najbliższych minutach. Poprzedziły ją słowa szefa gabinetu prezydenta. Paweł Szefernaker przekazał, że nie ma zgody Karola Nawrockiego na proponowane regulacje. W debacie w Sejmie będzie przesłuchiwał się nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
4: Jestem, dzień dobry. Paweł Szefernaker powiedział, że ta ustawa wprowadza de facto związki partnerskie i zrównuje je z małżeństwem.
5: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.
4: Politycy rządowej koalicji, dla których to jeden z flagowych projektów, przekonują, że są gotowi na kompromisy z prezydentem i jego otoczeniem.
6: Mam wrażenie, nie tylko ja, że życzliwość pana prezydenta do tego typu regulacji jest większa niż otoczenie pana prezydenta.
4: Mówi posłanka PSL-u Urszula Pasławska, która podkreśla, że ostatecznego projektu ustawy jeszcze nie ma i zarówno w Sejmie, jak i w Senacie będą zgłaszane do niego poprawki.
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać przyjęta przez Sejm już w piątek, potem trafi do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Projekt ustawy zakłada możliwość zawarcia umowy u notariusza, która pozwala partnerom na wspólne rozliczanie, prawo do korzystania ze wspólnego mieszkania czy dostęp do informacji medycznej.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Będzie można podziwiać z bliska czołg Abrams, koły transporter opancerzony Rosomak, symulator zachowania samochodu, pojazdy specjalistyczne Straży Granicznej czy Policji już 19 i 20 czerwca. Odbędzie się pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenia poświęconego bezpieczeństwu i budowaniu odporności państwa. Wystawcami będą producenci broni, sprzętu wojskowego oraz firmy z szeroko rozumianego sektora militarno-obronnego. Więcej informacji łatwo znajdziecie na stronie warszawskietargiobronne.pl, no i tam też można kupić bilety wstępu. Pogoda. Pogodna środa, więcej chmur jedynie na południu i południowym wschodzie kraju, gdzie może też przelotnie popadać, jednak możliwe są tam także burze z lokalnymi ulewami. Na termometrach dziś od 17 stopni na Podlasiu, przez 21 na Mazowszu i Włódzkiem, do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
9: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa w składzie Poklękowski raportuje.
0: Otóż jestem.
9: Dzień dobry. A ja jestem Zygmunt. Jak zaczynać? To od trzęsienia ziemi, a Planetarium Śląskie odnotowało takie ruchy na koncercie Metaliki. Mam nadzieję, że i dzisiaj te dźwięki wprowadzą was w dobre drgania. Jesteśmy Esce Rock. Esce Rock. Razem do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Słuchacie kolumny Zygmunta w Radiu SK Rock. A co to gra?
1: Zespół Koma.
0: Zespół Koma, laureaci tegorocznych Fryderyków w kategorii Metal. Sami artyści byli tym faktem chyba trochę zaskoczeni.
1: Drodzy Państwo, zespół Corruption, Turbo, Hostie i Behemota, zapewniamy, że nagramy jakiś mocny kawałek.
0: Zapewniamy, że nagramy jakiś mocny kawałek. Panie Piotrze, to my poprosimy.
1: Dzięki.
0: A tymczasem zapowiadamy nowości od Valoyet Grohl i Shinedown i Dogsta. Pojutrze premiera ich nowych albumów, a za miesiąc premiera nowego albumu zespołu Muse. I gramy singiel od Muse.
2: Ten kawałek.

0: Dobry panie Dawidzie, próbuję się od godziny 15 do ciebie dodzwonić, a ty nie radzisz odebrać telefon.
1: Panie Dawidzie, no to następnym razem niech się pan ogarnie, panie redaktorze.
0: Dokładnie tak. Dzięki, cześć, cześć.
2: Mundo Sygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.com lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama. Porachunki osobiste. ESC.rok.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ESC.rok.
3: W ESC.rok.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC.rok.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
6: Reklama.

0: Foo Fighters w Radiu Esko Rock. To zespół, który za trochę ponad 2 tygodnie przyjedzie do Polski. A co tam u państwa koncertowego? Halo, halo?
1: Jesteśmy po sobotnim koncercie Florajdy.
0: Co?
1: Emocje jeszcze nie opadły, ponieważ udało się nawet dotknąć artystę. A na horyzoncie moja luba wypatrzyła koncert kolejnej luba. Gwiazdy, mianowicie Pitbulla.
0: Tomek, jeśli żyjesz w przemocowym związku, to mrugnij 2 razy.
1: Esko Rock, może pomożecie coś?
0: Możemy pomóc nawrócić pana lubą na coś rockowego.
2: Nie wiem, dlaczego pan w ogóle dotyka artystów.
0: Może
2: mnie w sumie ciekawi, można by zrobić badania.
0: Może mu luba każe.
2: Może.
0: To jest chore.
2: No to przemocowy związek.
0: Chociaż, kochajcie się jak chcecie. The Pretty Reckless, Marillion za chwilę, wcześniej raport.
3: Autopromocja. Melina Esko Rock.
4: Pierwszy raz u Krystiana Lupy miałem scenę, w której się rozbieram i jeżdżę na Golasa na rowerze. Później jeździliśmy dużo po świecie z tym przedstawieniem, więc wszyscy śmieli, że...
5: Czekałem, że powiedz, potem dużo jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
4: De facto jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
5: W ilu krajach jeździłeś na Golasa na rowerze?
4: Na Golasa na rowerze jeździłem w Hiszpanii, we Francji, w Chile, w Rosji, na pewno w Krakowie i w Warszawie. Najtrudniejszy jest pierwszy raz, żeby to wszystko oswoić, żeby zaakceptować to, okej, no ja tutaj będę przed państwem teraz świecił tyłkiem.
3: Melina.
5: A w najbliższej Melinie aktor Marcin Bosak.
3: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja.
6: Esca Rock. Raport.
2: Michał Poklękowski, zapraszam. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w zachodnim Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Obaj podkreślili, że to historyczny dokument, który podnosi do wyższej rangi wzajemne relacje i ma wzmocnić bezpieczeństwo obu krajów. 60% Polek i Polaków popiera zwiększenie nadzoru nad rynkiem kryptowalut. Przeciw jest 30% ankietowanych, tak wynika z sondażu Cebosu. Przeciwni nadzorowi są m.in. ci, którzy posiadali lub posiadają kryptoaktywa.
6: To jest raport.
2: Służby medyczne Portugalii wydały ostrzeżenia w związku z trwającą w kraju falą upałów, podczas których temperatura w maju sięga blisko 40 stopni Celsjusza. Mieszkańcom kraju zalecono, by unikali przebywania na słońcu oraz dbali o nawodnienie organizmu.
6: Rok. Sport.
2: Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Polka pokonała dziś Czeszkę Sarę Blejek 6-2-6-Bielek. 6-2-6-3. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Dzień dobry. Od początku było widać różnicę poziomów. Czeszka długo nie potrafiła wygrać gema przy własnym serwisie. Wydarzyło się to dopiero w drugim secie dzięki serii błędów Igi Świątek. W całym meczu Polka zanotowała ich aż blisko 40. Przez moment było nerwowo, rywalka się zbliżyła, ale Idze w końcu udało się wskoczyć na swój optymalny poziom i wygrać to spotkanie bez straty seta.
2: To nie koniec emocji dla polskich kibiców. Na kortach w Paryżu walczy Magda Linet, której rywalką jest Jelena Ostapenko. Z kolei wieczorem Magdalena Frank zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann.
3: Kolumna Zygmunta w Esce Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

The Pretty Reckless of Estherock. Za miesiąc premiera nowej płyty tego zespołu, odbieranego kiedyś jako taki kaprys Taylor Momsen, a teraz jaramy się tym graniem na poważnie. A czy państwa dzisiaj zjarało, a może was coś rozbawiło? Zapraszam do środowej dyskusji, otwieram ją pytaniem. Co tam? I można odpowiadać do Messengera, czekam na wasze głosówki, a można też zadzwonić.

0: Dzwonić 691-613-613.
1: Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: Reklama.

0: Wamba Wamba w Radiu SK Rock. Whisky drink, lager drink, tak śpiewali, bo jest co świętować. Halo, halo, Messenger.
1: U mnie dzisiaj koncertowy dzień, bo są dzisiaj moje urodziny.
0: Asia ma urodziny! A skoro jest okazja, to ja wyciągam fleta. Najlepszego, Asiula. I jakie plany, że tak zapytam?
1: Co do planów, może sobota i Iwenalia Łódzkie, na których zagra Koma.
0: Koma w rodzinnym mieście Łódź, to dobry plan, życzę dobrej zabawy. A my do kolumnowej zabawy wracamy po 16. O 16 raport.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
2: Łukasz Bąk.
4: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
2: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
8: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: skrock.pl, strona dla ludzi rocka.

0: Anna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem. Nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Przed Sejmem protest naukowców, doktorantów i studentów. Wśród demonstrantów znalazło się wielu wybitnych polskich badaczy. Na falochronie w Nowym Porcie w Gdańsku mieszkańcy zauważyli ranną fokę.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Kłęby czarnego, gęstego dymu nad obornikami w Wielkopolsce płonie zakład, w którym składowane są niebezpieczne substancje chemiczne. My od razu łączymy się z Dominikiem Rutkowskim, który zna szczegóły. Dominik, powiedz proszę, co wiadomo na ten moment.
3: W akcji 40 zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna. Pożar wybuchł w cynkowni. Dym, który widać z odległości nawet kilkunastu kilometrów, może być toksyczny, dlatego służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia. Do mieszkańców Obornik, całego powiatu, a także Poznania i okolic został wysłany też alert RCB, w którym zalecane jest zamknięcie okien i drzwi. Najlepiej, jeśli to możliwe, zostać w domu.
2: To jest raport.
1: Przed sądem staną dwaj policjanci. Odpowiedzą za niedopełnienie obowiązków. Jest akt oskarżenia w głośnej sprawie potrącenia na pasach w Rzeszowie 14-letniej Darii. Więcej o tym nasz reporter Tomasz Widak.
4: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych. W styczniu dwóch policjantów usłyszało zarzuty niedopełnienia służbowych obowiązków.
5: Funkcjonariuszom przedstawiono zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych, polegający przede wszystkim na niezabezpieczeniu miejsca wypadku drogowego w sposób zapewniający ochronę śladów kryminalistycznych przed ich utratą lub zniekształceniem, nieustaleniu danych osobowych świadków.
4: Powiedział mi Dawid Szulik, zastępca prokuratora rejonowego w Katowicach. Przypomnijmy, wcześniej sąd za potrącenie dziecka wymierzył kierowcy jedynie grzywnę.
1: W zeszłym roku ten wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. Domagają się m.in. zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. Przed Sejmem protest naukowców, doktorantów i studentów. Wśród demonstrantów znalazło się wielu wybitnych polskich badaczy. Ich zdaniem rząd zaniedbał polską naukę.
6: Będziemy krajem, który tylko będzie coś montował, pracował dla innych. Jeśli chcemy być 20. gospodarką świata, musimy opierać się na tym, co tworzymy tutaj. A to zaczyna się od nauki, edukacji.
7: Dla mnie bardzo ważnym postulatem jest zwiększenie pensji dla doktoranta, a raczej stawki stypendium, ponieważ obecne 3,5 tysiąca złotych to jest naprawdę śmiechu warta kwota.
1: Na proteście był Michał Rawa. Wcześniej ożywiona dyskusja na ten temat w Sejmie. Minister nauki stwierdził m.in., że w ciągu najbliższych 5 lat możliwe jest podniesienie nakładów na naukę do 2% PKB. Obecnie to niecałe 1,5%.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Od 4 dni nie rusza się z nabrzeża. Na falochronie w Nowym Porcie w Gdańsku mieszkańcy zauważyli ranną fokę. Na miejsce skierowano odpowiednie służby oraz wykwalifikowanego pracownika. Obecnie zwierzę pozostaje pod stałą obserwacją stacji morskiej w Helu i błękitnego patrolu WWF.
8: Każda próba podjęcia takiego zwierzęcia musi być poprzedzona dokładną oceną jego stanu oraz realnej konieczności powodzenia interwencji. Odłów i transport dorosłej dzikiej foki wiąże się z bardzo dużym stresem dla zwierzęcia, który może znacząco wpłynąć na pogorszenie jej kondycji zdrowotnej. Z tego względu działania podejmowane są wyłącznie wtedy, gdy stan zdrowia jednoznacznie wskazuje na potrzebę hospitalizacji.
1: Mówi nam Agnieszka Welikowicz z Fundacji WWF Polska i dodaje, że najważniejsze na teraz jest zapewnienie spokoju i bezpiecznych warunków w foce.
0: Pogoda.
9: O pogodzie Michał już za chwilę, ale wcześniej zapytam, co tam u państwa? Halo, halo, Messenger.
10: Halo, halo, panie Sławku.
11: Na pytanie, co tam? Biorąc pod uwagę to, w jakiej znajduje się w tej sytuacji, w tej chwili w sytuacji, można powiedzieć, że korki, po prostu korki. Jak to zwykle w Bydgoszczy o tej porze.
9: Pozdrawiamy Bydgoszcz, bardzo pozdrawiamy. Pozdrawiamy Bydgoszcz, pozdrawiamy też Wrocław, bo tam też korki, i w Warszawie korki, i w Trójmieście korki, i w Krakowie. A co tam w pogodzie, panie Michale? Może jakieś dobre informacje?
1: Niezłe informacje. Całkiem pogodno mamy środę, więc ich chmury jedynie na południu i południowym wschodzie kraju, gdzie może też przelotnie popadać, ale akurat deszcz jest nam bardzo potrzebny.
9: Tak jest.
1: Jednak możliwe są tam także burze, i to już z lokalnymi, takimi punktowymi ulewami, i to mogą być już mniej fajne.
9: Na termometrach?
1: Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Kolumna Zygmunta w SC Rock.
9: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest Kolumna Zygmunta w środę i próbujemy jakoś ogarnąć system. I pozwolicie, że na początek tej godziny zagramy system. Ćwierć wieku kończą te dźwięki, dźwięki z jednej z najważniejszych płyt XXI wieku. I można głośniej. Zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Kosztowaliśmy dżemu. No, to teraz trzeba kopać.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory mniej oczywiste, takie utwory, które rzadko słychać w kolumnie, i nasze wykopalisko tygodnia związane jest z koncertem, który wydarzy się w tym tygodniu. Dawid, to wykopalisko to jest sztos total, napisał pan Piotr. Piękny utwór, piękna linia melodyczna, no i teledysk oczywiście. Tak trzymaj i kop jeszcze głębiej. No i się dokopałem, szanowni państwo, do roku 1999. Dokopałem się do utworu, który ma sygnaturę 007. No nie sądzę, żeby ten kawałek pojawił się na sobotnim koncercie w Warszawie, ale w kopalni wybrzmi to jak. Halo, halo, pani Agatko.
2: Zygmuncie, Zygmuncie, no to dałeś kawałek garbage.
0: The world is not enough.
2: Rewelacja.
0: Oto garbage w kopalni odkrywkowej.

0: Cześć Dawid, tu Tomek Motorniczy z Krakowa. Ja mam bardzo ciężki tydzień. W poniedziałek byłem w pracy, wczoraj miałem wolne, dzisiaj jestem w pracy od 14 do 20. Jutro mam znowu wolne, w piątek znowu do pracy 14, 20 i weekend wolny. Ja już nie daję rady. Chyba pójdę na L4, bo jestem tak zaorany robotą, że ręce opadają. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, na razie.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: To są arktyczne małpy, choć dzisiaj bardziej odpowiednie byłyby chyba wydry. Mamy Światowy Dzień Wydry i pozwolicie, że zacytuję. Nasze życie będzie jak poemat, trzeba tylko znaleźć dobry temat. Albo do nieba nie chodzę, bo jest mi nie po drodze. To są teksty Szymona Wydry i ja myślę, że to robi tym zwierzętom naprawdę zły PR. Tak brzmią wkurzone wydry po wysłuchaniu piosenek Szymona Wydry. To państwo się uspokoją, a my już za chwilę będziemy raportować.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Powiedziałeś, że twój pies nie może jeździć kabrioletem, więc kupiłeś mu samochód z dachem.
3: Tak, kupiłem Espace, żeby wozić psa, bo jakby to jest na 7 osób auto i idealnie się do tego nadaje, a bez dachu pies jeździć nie może, bo ma chore oczy i nie będziemy go w ten sposób traktować. No.
4: Można spokojnie na wakacje jechać, jeszcze kogoś można zgadnąć oprócz psa.
3: I przespać się w środku. No,
4: jakąś
5: suczkę na przykład.
6: Nie brnijmy w to!
7: Krakowska restauracja pochwaliła się wizytą Filipa Heizera i jego 19-letniej ukochanej. On wziął coś z menu dla dorosłych, a ona z karty dla dzieci.
8: Wracając do tego, co Kondziu mówił a propos dzieci, Krzysztof Ibisz, super niania. Taki tytuł w Super Ekspresie, no ja sobie wyobrażam, siedzi na plaży z dziećmi, biorę pod walizaki od każdej drużyny i słucham państwa.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
9: S-Rock. Raport.
10: Michał Poklękowski, zapraszam. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie rozpoczął się proces Patryka F., oskarżonego o zabójstwo trzech osób w grudniu 2023 w Międzyzdrojach, znajdując się pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna ten wjechał samochodem w pieszych. Grozi mu dożywocie. Paweł K., były łódzki adwokat, ten od tak zwanej trumny na kółkach, skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego, został przewieziony właśnie z więzienia w Hrubieszowie do aresztu w Szczecinie. Tamtejsza prokuratura kontynuuje śledztwo w sprawie przestępstw narkotykowych, które mieli popełnić on i jego żona.
9: To jest raport.
10: Chińska armia właśnie wyparła holenderską fregatę z rejonu Wysp Paracelskich na Morzu Południowochińskim, oskarżając ją o nielegalne wtargnięcie na ten obszar, poinformowała agencja Reutera. To sporny akwen, do którego prawa rości sobie kilka państw, w tym Chiny.
9: SK Rock Sport.
10: Magda Linet wygrała z łotewską tenisistką Jeleną Ostapenko 6-2, 2-6, 6-2 w drugiej rundzie wielkosztamowego French Open. Jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek, która także odniosła dziś zwycięstwo. Dziki Warszawa, pierwszy raz w historii w najlepszej czwórce Orlen Basket Ligi, a to oznacza, że w półfinale playoffów pierwszy raz w historii koszykarskie derby Warszawy. Dziki zmierzą się z Legią.
11: Oczywiście Legia jest faworytem, natomiast my bardzo lubimy być underdogiem. To jest pozycja, która nam bardzo pasuje. Presja jest raczej na naszym rywalu, więc zrobimy wszystko, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, no i mam nadzieję, że wygramy.
10: Mówi Michał Scholz, prezes Dzików Warszawa. Do tej pory 3 razy wygrywał i 3 razy przegrywał z Legią. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Pierwszy mecz dziś o 20:15.

0: Nickelback w Radiu SK Rock i utwór stworzony na potrzeby gry Dungeon Hunter 6. A jak tam się gra w GTA 6? Bo chyba w ogóle się nie gra. GTA 6. Ta gra miała się ukazać pod koniec roku 2024, później premierę przekładano i stanęło w końcu na 26 maja roku obecnego. I 26 dzień maja był wczoraj. I gra się nie ukazała, ale mamy nową datę. Premiera GTA 6. 19 listopada. I to już pewne. 19 dzień listopada. No. Tak, na pewno.
1: Na pewno, pewnie. Jasne. Zobaczymy. Czas pokaże.
2: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Playlista osobista.
9: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
9: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

0: Dub w Radiu SK Rock, a wcześniej Metallica na naszej antenie i wiadomość dla tych, którzy byli na koncercie w Chorzowie, a może to informacja przede wszystkim dla tych, którzy nie byli i chcieliby to poczuć. Cały koncert Metallica z Chorzowa został udostępniony. Zapis audio znajdziecie na stronie livemetallica.com. A do tematu wróci z pewnością Michał po kolumnie w programie Radar. No ale jeszcze godzina kolumny Zygmunta i zaczniemy od raportu o 17. Za 2,5 minuty 17, za 2,5 minuty raport.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
0: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Na razie dwie osoby z zarzutami w sprawie wywołania fałszywych alarmów. Zdecydowano też o tymczasowym areszcie. W Bydgoszczy wielkie emocje budzą plany wycinki ponad stuletniego dębu.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. 33 zastępy Straży Pożarnej gasi pożar lasu, który wybuchł po południu w powiecie chojnickim pomiędzy Dużą Klonią i Okręglikiem. Ogień objął 4 hektary, a akcję wspierają 2 samoloty gaśnicze, śmigłowiec i zespół dronowy. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych raportach.
2: To jest raport.
1: Śledczy badają w całym dalszym ciągu, czy mogli działać na czyjeś zlecenie. Na razie dwie osoby z zarzutami w sprawie wywołania fałszywych alarmów. Zdecydowano też o tymczasowym areszcie. Dotyczy to wydarzeń w TV Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego. Z kolei fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta jest nadal badany. Nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłystun. Mateuszu, za co mają odpowiedzieć podejrzani?
3: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów.
4: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
3: Wyjaśnia prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy wyjaśniają wciąż, czy ci dwaj podejrzani mieli związek z zawiadomieniem w sprawie rzekomego zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP. Jak przekazali, nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Warszawa, Mateusz Chłystun.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Przeżył dwie wojny światowe, ale mógł nie przetrwać decyzji miasta. W Bydgoszczy wielkie emocje budzą plany wycinki ponad stuletniego dębu. Drzewo o pomnikowych rozmiarach znalazło się na trasie planowanej drogi rowerowej. Jego obronie stanęli społecznicy i mieszkańcy. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Społecznicy podkreślali, że dąb ma wysoką wartość przyrodniczą i krajobrazową, a jego usunięcie nie jest konieczne. Podobnego zdania są też mieszkańcy Bydgoszczy.
6: Musimy jednak dbać też trochę, żeby zieleń nie było w mieście.
7: Ponad 100 lat. Szkoda by było.
8: Pani też jeździ na rowerze.
9: Ja lubię drzewa.
5: Po fali krytyki prezydent Bydgoszczy zapewnił, że dąb zostanie na swoim miejscu. Nakazał drogowcom przygotowanie nowych rozwiązań, które pozwolą ocalić drzewo.
10: Podjęliśmy analizy różnego typu, żeby pozostawić drzewo. Ostateczne decyzje zapadną po weryfikacji tego przez projektanta.
5: Mówi Wojciech Nalazek, szef Zarządu Dróg Miejskich. Przygotowano już 2 nowe warianty przebiegu drogi rowerowej.
1: I oba zakłady dają zachowanie dębu. Za kilka tygodni ma być znany ostateczny projekt i sposób przeprowadzenia drogi rowerowej w tym miejscu.
0: Pogoda.
1: Całkiem ładna ta środa, więcej chmur jedynie na południu i na południowym wschodzie kraju, gdzie może też przelotnie popadać. Jednak możliwe są tam też burze lokalnie z ulewami. Na termometrach dziś od 17 stopni na Podlasiu, przez 21 na Mazowszu, do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
11: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa i bardzo często o tej porze sprawdzamy meldunki od Państwa. I kto jest z nami, kto jest z nami? A na Messengerze zameldowali się Ewelina z Olsztyna, a dzisiaj u Was Kortowiada, bawcie się dobrze. Michał pracuje we Wrocławiu, Ania Warszawa, Grzegorz Kraków, Mariusz Stolica, Kasia Trójmiasto. Machamy do Was i bardzo, bardzo mocno pozdrawiamy z radia. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: a u nas bilety.
1: Weź co chcesz.
0: I będą mogli Państwo wziąć od nas bilety na Kings of Leon i karnety na festiwal w Pradze i na Colors of Ostrava i na Kazimiernication, rokowiznę, ale to w niedalekiej przyszłości, bo dzisiaj w kolumnie bida. Koniec miesiąca i przed wypłatą nic dla Państwa nie mam, ale szanuję Was za to, że nawet jak nic nie mam, to i tak się do mnie odzywacie. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Co tam, Dawidzie, śliczny chłopcze, u Ciebie słychać?
0: Jeśli chce Pan jakieś bilety albo pieniądze, to nie mam.
2: Nie?
0: Nie?
2: Nie, nie, to gdzie?
0: Gdzie? I za to Pana szanuję. I YouTube dla Pana.
2: Spoko.
0: To kawałek In Live, który dobrze rokuje.
2: Tak jest. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
0: Pozdrawiam.

0: Jadę z żoną na zebranie do syna. Będziemy twardzi. Dzięki.
1: Cześć Dawidzie, Tomek z Otwocka z tej strony. Widzisz, nie chciałeś mnie zabrać na koncert, więc żona mnie, kurde, zagoniła do jakiegoś malowania przedpokoju. I teraz muszę zapierniczać, kuźwa, na stołku. I takie życie. Zobaczymy, jak ciebie zagoni twoja żona, to zobaczymy, jaki będziesz szczęśliwy na antenie. No przyjdź, pomóż. Za godzinkę kończysz, to przyjdź do Otwocka i pomożesz. I skończymy dzisiaj. Jaki na razie.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eskirok. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Martina Zygmunta w Esce Rock.
1: Zero powtórek, 100% najlepszego rocka w mieście.

0: Steady as she goes. The Raconteurs w Radiu SK Rocka. Wcześniej Offspring na naszej antenie, a 16 czerwca Offspring w krakowskiej Tauron Arenie. Będziemy jeszcze o tym alarmować. O tych fałszywych alarmach mówił dzisiaj Michał w raportach. Te sprawy są wyjaśniane, sprawy tych fałszywych alarmów. A ja jeszcze apeluję o wyjaśnienie tej sytuacji sprzed lat.
1: Zgłaszam. Mówi Himmel Jadziga. Wybuch Styrce, ktoś nam podpalił Styrce.
2: Co podpalił?
1: Styrca jest podpalona.
2: Ta siana, tak?
1: No ktoś podpalił, ja nie wiem to.
0: Mam nadzieję, że kiedyś dowiemy się, jak było naprawdę. A więcej o tym, co ważne, za chwilę w raporcie.
3: Autopromocja.
4: Dzieci, mężczyźni.
3: Jak to gdzie? W SC Rock.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski. W każdą środę zapraszam na moją audycję Człowiek z metalu. Gram solidne, metalowe dźwięki, zapraszam nietuzinkowych gości, a przede wszystkim was, drodzy słuchacze.
3: Człowiek z metalu w SC Rock. W każdą środę po 21.
5: Witajcie w moim świecie.
3: Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. 4 hektary lasu gasi ponad 100 strażaków. Ogień pojawił się między Dużą Klonią a Okręglikiem w powiecie chojnickim. Strażacy zorganizowali punkt czerpania wody na rzece Brda.
8: Do działań zadysponowano 35 zastępów straży pożarnej, 2 samoloty gaśnicze oraz śmigłowiec. Pożar objął około 4 hektarów lasu, a front pożaru ma około 400 metrów. Obecnie sytuacja jest opanowana, pożar się nie rozprzestrzenia. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
7: Mówi nam Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Jak już wiecie z naszych raportów, trwa też walka z potężnym pożarem hali w podpoznańskich Obornikach. Do mieszkańców dotarł już alert RCB, żeby pozamykali okna i nie zbliżali się do miejsca, gdzie trwa akcja gaśnicza. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
6: To jest raport.
7: Wzrost cen paliw wynikający z kryzysowej sytuacji w Zatoce Perskiej kosztował dotąd polskich kierowców 10 miliardów złotych, a podwyżki w największym stopniu uderzyły w firmy przewozowe. Tak wynika z najnowszego raportu Fundacji Instrat. W ocenie ekspertów zwiększenie odporności państwa wymaga elektryfikacji transportu.
6: SK Rock Sport.
7: Już w piątek polski mecz we French Open. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet w trzeciej rundzie wielkoszlamowego turnieju. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, szykują się duże emocje?
9: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlamowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
7: A ich kolejny mecz, przypomnę, w piątek pojutrze.
3: Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: kult na antenie Eski Rock, a ostatnio kult na żywo w Bydgoszczy i to był pierwszy koncert po powrocie. I jak było, relacjonuje nasz słuchacz Wojtek z pięknej Bydgoszczy. Halo, halo.
1: Cześć Dawidzie, cześć Zygmuncie. Wojtek z tej strony, z Bydgoszczy. Dzień za pozdrowienia. Akurat jadę samochodem, wracam do domu po pracy. Na kulcie w piątek w Bydgoszczy było bardzo fajnie. Wysyłałem zdjęcie na Messengerze Eski Rock. Można zobaczyć, Kazik w formie, świetny koncert. Pozdrawiam wszystkich z Bydgoszczy i wszystkich słuchaczy Eski Rock.
0: Trochę u was wieje, ale słyszeli państwo, że były pozdrowienia, na kulcie spoko, Kazik w formie. No a przed nami kolejne wydarzenia, w tym tygodniu mamy Laibach, Garbage i Orange w Warszawie, w Olsztynie wystartowała Kortowiada, a pani Asia, jaką ma propozycję koncertową? Halo, halo.
2: Co do koncertowych planów, może sobota, Juwenalia Łódzkie, na których zagra Koma.
0: Wybierajcie i bawcie się dobrze.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
3: Reklama.

0: A ja was utulam, przyjaciele kolumny. Kończymy tak, że hej, bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj, dziękuję za wiadomości, za energię, za obecność. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport o 18:00, po raporcie zapowiadany już dzisiaj radar, a po radarze Człowiek z Metalu i myślę, że będą Państwo delikatnie zaskoczeni. Przypomnijcie sobie, jakie wczoraj było święto, zastanówcie się, czy teściowa to rodzina i odpalcie sobie Człowieka z Metalu. A ja życzę dobrego wieczoru, Dawid Zygmunt, do jutra, do 15:00, pa, pa.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Melina. Erste Rock.
2: Pierwszy raz u Krystiana Lupy miałem scenę, w której się rozbieram i jeżdżę na Golasa na rowerze. Później jeździliśmy dużo po świecie z tym przedstawieniem, więc wszyscy śmieli, że...
3: Czekałem, że powiedz, potem dużo jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
2: De facto jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
3: W ilu krajach jeździłeś na Golasa na rowerze?
2: Na Golasa na rowerze jeździłem w Hiszpanii, we Francji, w Chile, w Rosji, na pewno w Krakowie i w Warszawie. Najtrudniejszy jest pierwszy raz, żeby to wszystko oswoić, żeby zaakceptować to, okej, no ja tutaj będę przed Państwem teraz świecił tyłkiem.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie aktor Marcin Bosak.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w Esce Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
1: Reklama.

0: Niemal 250 strażaków walczy z pożarem w wielkopolskich obornikach. W Sejmie prace nad ustawą o statusie osoby najbliższej. PiS i Konfederacja wnoszą o wyrzucenie projektu do kosza.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Pożar jest opanowany, ale akcja gaśnicza trwa. Niemal 250 strażaków walczy z pożarem w wielkopolskich obornikach. W ogniu stanęła hala o powierzchni około 5000 metrów.
2: Mamy około 60 jednostek straży pożarnej. Są to jednostki PSP oraz OSP. Mamy też na miejscu grupę chemiczną z komendy w Poznaniu.
0: Mówi nam Agata Kamińska ze straży pożarnej w obornikach. W budynku znajduje się cynkownia, a w niej kwas wykorzystywany do produkcji.
2: Akcja gaśnicza trwa, nie jest jeszcze w całości ugaszony ten pożar, ale już jest na tyle opanowany, że tutaj nie rozprzestrzeni się. Są też tutaj prowadzone działania w obronie, żeby te sąsiednie budynki były bezpieczne.
0: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wiadomo, że akcja strażaków potrwa jeszcze wiele godzin.
1: To jest raport.
0: Przeprosił i przekonywał, że nie chciałby ktoś został poszkodowany. W Szczecinie ruszył proces kierowcy oskarżonego o zabójstwo 3 osób. Do tragicznego zdarzenia doszło w grudniu 2023 roku w Międzyzdrojach. Patryk F., według śledczych, będąc pod wpływem środków odurzających, wjechał z dużą prędkością samochodem w spacerującą 4-osobową rodzinę. Kobieta, mężczyzna oraz ich syn zginęli na miejscu. Dziewczynka z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Ze szczegółami Krzysztof Baziuniak.
3: Podczas pierwszej rozprawy Patryk F. składał wyjaśnienia, odpowiadając na pytania sądu, prokuratora i oskarżycieli posiłkowych. Jak mówił, jego zachowanie było próbą samobójczą. Wyjaśniał, że chciał wjechać w drzewo, a nie widział pieszych, bo miał oczy wypełnione łzami. Jak wynika z badań, mężczyzna w trakcie wypadku był pod wpływem ekstazy, a w aucie znaleziono biały proszek, susz roślinny i 11 tabletek. Mężczyzna nie przyznał się do potrójnego zabójstwa, grozi mu dożywocie.
0: Dodam, że Patryk F. odpowiada także za 3 inne przestępstwa: kierowanie pojazdami pod wpływem środka odurzającego, występek chuligański oraz za posiadanie substancji psychotropowych, środków odurzających i dopalaczy.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: PiS i Konfederacja wnoszą o wyrzucenie projektu do kosza. Otoczenie prezydenta zapowiada weto. W Sejmie pracy nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Politycy rządzącej koalicji przekonują, że to kompromisowe rozwiązanie. Jednak według opozycji to wprowadzenie tylnymi drzwiami związków partnerskich i konkurencja dla małżeństw.
4: Projekt ustawy nie zmienia w najmniejszym stopniu definicji małżeństwa.
5: To jest atak na fundamenty naszego państwa. Atak na polską rodzinę, atak na instytucję małżeństwa, atak na nasze społeczeństwo, atak na nasze tradycje.
6: Prawico, czego się boicie? W jaki sposób ten projekt zagraża waszym rodzinom? W jaki sposób związek nieformalny, który zostanie w tym kraju zalegalizowany, zagraża mojej rodzinie, mojemu 27-letniemu małżeństwu i dwójce dzieci? Nie zagraża.
0: W piątek projekt ma zostać przyjęty przez Sejm, potem trafi do Senatu i ostatecznie na biurko prezydenta. Szef gabinetu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker, zapowiedział dzisiaj, że ustawa w takim kształcie nie uzyska podpisu prezydenta.
7: Pogoda.
0: Pogodna środa, więcej chmur jedynie na południu i południowym wschodzie kraju, gdzie może też przelotnie popadać, jednak możliwe są tam też burze z lokalnymi gwałtownymi ulewami. Na termometrach dzisiaj od 17 stopni na Podlasiu do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co szykuje Nothing But Thieves dla polskich fanów. Wrócimy także do tego, co działo się kilka dni temu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ale zanim to wszystko, czas na zespół, który mam wrażenie, że już prawie rok temu zapadł się pod ziemię. Nazywają się Guano Apes. Michał Prykopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21. To jest nasz środowy radar 27 maja. Oj, muzycznie dziać się będzie na pewno. Posłuchamy także Paula McCartneya jeszcze w tej godzinie.

to lata temu pani Miles złożyła muzyczny hołd Elvisowi Presleyowi i jego głębokiemu głosowi. Głosowi, który był czarny niczym aksamit. To my, drodzy Państwo, będziemy teraz także składać hołd. To będzie hołd ku niedoskonałości, autentyczności, czyli tym elementom, które są poruszane także w najnowszej kompozycji Nothing But Thieves. To ta niedoskonałość i ta autentyczność ma stawać się coraz bardziej atrakcyjna, wartościowa i zdecydowanie ma nas do siebie przyciągać, o czym śpiewają panowie z Nothing But Thieves, wracając do nas ze swoją nową piątą studyjną płytą Stray Dogs, która już 25 września będzie miała swoją premierę. Poznaliśmy pierwszy singiel, który nazywa się Evolution, natomiast fani bez wątpienia czekają także na to, co wydarzy się w łódzkiej arenie już 21 stycznia, gdzie panowie z Nothing But Thieves się pojawią także z tymi nowymi dźwiękami. To ich Evolution.

Nie ukrywam, że ta aktywność medialna pana Paula McCartneya jest wręcz szokująca, bo w ostatnim dziesięcioleciu nie pamiętam takiej sytuacji, że pan Paul McCartney był aż tak mocno aktywny. W końcu 2 godziny temu pojawił się na sesji live na TikToku. Podczas tej sesji odpowiadał na pytania, opowiadał także o powstawaniu swojej nowej płyty, o inspiracjach, o historiach związanych właśnie z tym najnowszym albumem. Albumem, drodzy państwo, który nazywa się The Boys of Dungeon Lane i który 29 maja będzie miał swoją premierę. Warto także wspomnieć o tym, że tych wywiadów w ostatnim czasie, a właściwie w ostatnim tygodniu, może nawet w ostatnich 2 tygodniach była zatrważająca liczba. Dlatego jeśli państwo jesteście ciekawi, co Paul McCartney ma do powiedzenia na temat Jimiego Hendrixa, dlaczego tak bardzo bał się spotkania z Bobem Dylanem, co uważa na temat kompozycji Kiss, jeśli chodzi o pana Prince'a, no tak naprawdę tych odpowiedzi jest cała masa. Można je po prostu bez problemu znaleźć w internecie. Natomiast jak ja bym miał zacząć opowiadać o tym wszystkim, to by nam po prostu czasu nie wystarczyło. Natomiast warto się pochylić nad tymi odpowiedziami, ponieważ pan Paul McCartney niechętnie i nieczęsto opowiada o tych wszystkich bardzo ważnych informacjach, także z jego punktu widzenia. Dlatego tak sobie myślę, że jak poczytać o tych wszystkich historiach, to raczej teraz, a nie później. To Rocks, to Primal Scream w oczekiwaniu na nowy krążek Paula McCartneya. Przypominam, że ta płyta już za 2 dni. Płyta The Boys of Dungeon Lane.

0: od razu rodzi się we mnie ta black metalowa, zgłębiona bardzo głęboko, drodzy Państwo, wersja moja. Dlatego, że panowie wcielili się w swoje fikcyjne alter ego w tym teledysku, w norweski zespół black metalowy o nazwie The Blackbeasters, swoją drogą wykonując ten wielki hit holenderskiej grupy Shocking Blues z lat 60. No oni mają wyobraźnię dopiero wziąć na warsztat cover disco, by tak naprawdę wejść do samochodu i robić za norweskich black metalowców. Tak potrafi tylko Royal Republic.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Rok 1989, dokładnie 27 maja, na stadionie jeszcze wtedy dziesięciolecia w Warszawie, wystąpił Stevie Wonder.
3: Ja wtedy nie byłem na tym koncercie, nie widziałem go, chociaż mógłbym być, bo już byłem w takim wieku, że mógłbym.
2: A widzisz, Stevie Wonder był i też nie widział.
3: Spałaś zawinięta w kołderkę, było ci ciepło?
4: Nie, troszkę tak, a troszkę nie. Najpierw miałam tak, że się strasznie było gorąco, a potem właśnie jak zaczął padać deszcz, to się zawinęłam w kołderkę.
3: No to ładne, podobała mi się ta niosowa historia o niedźwiedziach, a wiecie, że ludzie w śpiworach dla niedźwiedzi są jak tortille?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
1: Porachunki osobiste.
5: Porachunki osobiste.
1: S-Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ST Rock.
6: W ST Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ST Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
9: Reklama.

Jeszcze wczoraj wspominałem o tej poniedziałkowej serii koncertowej zespołu Metallica. Poniedziałkowej, ponieważ zespół wrócił do swojej tradycji covidowej, kiedy to w każdym tygodniu prezentował swój wybrany koncert. Ta inicjatywa już za nami, natomiast wróćmy do tego najważniejszego koncertu ostatnich dni, czyli koncertu Metalliki, który odbył się 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ja oczywiście o relacji już nie będę zahaczał, natomiast warto wspomnieć, że teraz można przeżyć ten koncert jeszcze raz, dlatego że Metallica udostępniła cały ten koncert na dwóch płytach CD oraz w streamingu. Można, drodzy Państwo, znów przeżyć to, co przeżywało ponad 90 tysięcy fanów. Znów można poczuć to, co czuliście, kiedy zagrali Perfect, Chcemy być sobą. Do tego tematu i do tego koncertu jeszcze na pewno będziemy wracać. To nowy Cedar, to Proud Daddy w SC Rock.

0: Kto jak kto, ale to on właśnie powinien napisać książkę o tym zespole, bo to on śledził ich karierę z bardzo bliska, jeszcze zanim w ogóle uformowali się jako zespół. On nazywa się Matias Uribe, jest jednym z dziennikarzy muzycznych, który od samego początku przyglądał się Heroes del Silencio i właśnie teraz postanowił wydać książkę, która nazywa się Chwała. Heroes del Silencio, z bliska z Matiasem Uribe. Tak nazywa się właśnie ta książka, zresztą nie pierwsza, którą Matias stworzył o tym zespole. Ta najnowsza składa się z 53 krótkich rozdziałów, no i myślę, że każdy fan tego zespołu powinien ją na półce mieć. Szczególnie w wersji polskiej, miejmy nadzieję, że takowa także się pojawi.
1: Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
2: Reklama.
3: Eskarok Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zerkniemy na ostatnie gwiazdy, które zamykają tegoroczny line-up Jarocina. Powiemy także o nowej osobie, która dołączyła do ekipy zespołu U2. Ale zanim to wszystko, czas się trochę rozejrzeć przy okazji naszego środowego spotkania w Radarze. A jak się rozglądamy, to tylko z panem Fredem Darstem w tle, to Take a Look Around, to Limp Bizkit. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

Ja już wielokrotnie na antenie Jeski Rock mówiłem, że takie zespoły jak U2, jak Metallica, jak Stonesi to są ogromne przedsiębiorstwa, które zatrudniają setki ludzi. To już nie jest ta romantyczna myśl o czterech muzykach, którzy wszystkim dowodzą. I teraz, żeby było jasne, drodzy Państwo, właśnie do formacji U2 dołącza pani Sulina Ong, która była dyrektorką, która pełniła funkcję globalnego szefa działu redakcyjnego w Spotify. No i teraz dołącza do menadżera zespołu, czyli pana Irvinga i do Jeffreya Azofa. To oni tak naprawdę trzęsą formacją U2, jeśli chodzi o te wszystkie finanse i wszystko, co dzieje się wokół tego bandu. Mało tego, ona, jeśli chodzi o nową rolę pani Ong, to jej nowa rola to koncentrowanie się, uwaga, na kreatywności i innowacjach zespołu U2 i ma bezpośrednio podlegać czterem członkom zespołu U2, czyli pan Bono, pan Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. To są te osoby, które będą odpowiadać i będą tak naprawdę dawać polecenia pani Ong, która ma wykazać się jakąś kreatywnością i innowacją, jeśli chodzi o przyszłość zespołu U2. Tym bardziej, że ta przyszłość też rysuje się w bardzo ciekawych barwach, tym bardziej, że nowa płyta zespołu U2, dosyć długo wyczekiwana, ma właśnie pojawić się w tym roku. Trzymamy mocno kciuki za panią Sulinę, żeby pokazała, jak bardzo kreatywnie można podejść do promocji tej nowej płyty formacji U2. A skoro już jesteśmy przy nowościach, to oddajmy głos także Emily i formacji Evanescence.

A skoro jesteśmy przy drzwiach, to nie wiem, na jak długo otworzyły się te drzwi dla Krzysztofa Zalewskiego jako człowieka, który nie jest tylko muzykiem, ale także współprowadzącym. Wracam trochę myślami do tego, co działo się na ostatniej gali Fryderyków, gdzie Krzysztof trochę zażartował z budżetu gali, trochę zażartował także z Marcina Prokopa, trochę żartował z prezesa PiSu. No nie wiem, drodzy Państwo, jak daleko to wszystko pójdzie w kontekście tego, że Krzysztof Zalewski miałby pojawić się na przykład w przyszłym roku na Fryderykach. Pożyjemy, zobaczymy, natomiast ci, którzy przeżyją i dożyją szczególnie do tego, co dziać się będzie w tym roku w Jarocinie, no to warto także zahaczyć o pana Krzysztofa Zalewskiego, bo dzisiaj line-up tegorocznego Jarocina, czyli festiwalu, który odbędzie się od 16 do 19 lipca, mówimy o ponad 40 artystów, został właśnie domknięty. A osobą, która domyka ten line-up, jest właśnie ten jegomość. Z ostrym jęzorem. To jego Polsko, to Zalewski w Esterok.

0: Pan Tomas, jak słychać, realizuje się solowo, a jego macierzysty zespół Måneskin właśnie upada. I to upada na naszych oczach. Ostatnio, drodzy Państwo, pan Alessandro, czyli ojciec basistki, który zarządza spółką Måneskin, no, przypomniał o tym, że w szczytowym momencie w 2023 roku ta marka wygenerowała ponad 18,5 miliona euro. Drodzy Państwo, na czysto 80 milionów złotych w jeden rok, myślę, że to jest piękna cyfra, żeby się podzielić. No i z drugiej strony już rok później zarobili o 10 milionów euro mniej. W 2025 w ogóle już było bardzo mało, dlatego ten powrót formacji Måneskin w tym roku może w przyszły jest przesądzony, jeśli ten zespół nadal chce zarabiać miliony euro.
1: Autopromocja.
2: Witam Państwa. Z tej strony Krzysiek Sokołowski. Zapraszam serdecznie do słuchania mojej wyjątkowej, nastrojowej, muzycznej audycji autorskiej w radiu SK Rock. W każdą środę po 21:00 prezentuję muzykę zupełnie odmienną od tej, którą słyszycie Państwo w tej reklamie. Gram wyłącznie metal.
1: Człowiek z metalu. Bo życie jest ciężkie. Autopromocja. Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.

No i czas uderzyć w fanów Nirwany. A właściwie nie do końca w fanów, bo sam Kurt Cobain miał ich dość. Kiedy pisał In Bloom w 90 roku, gdzieś tam z tyłu głowy już widział, kto zaczyna pojawiać się na koncertach Nirwany. A byli to szkolni sportowcy, były to tak zwane osiłki. No i miał dość tak naprawdę pojawiania się takich gości na swoich koncertach, ponieważ gardził nimi z uwagi na to, że co prawda śpiewali jego piosenki, ale sam uważał, że nie rozumieją głębszego sensu tego, co on chce przedstawić w tych kompozycjach. To była bezpardonowa walka właśnie z tym środowiskiem. To In Bloom i Nirvana w Esce Rock.

0: to te dźwięki spowodowały, że zespół Incubus z zespołu, który miał status doczesny, zmienił się w zespół, który jest zespołem ponadczasowym. Tak sobie myślę, że gdyby nie ta płyta, gdyby nie te granaty lekkie sprzed 20 lat, gdyby nie ten album, który sprzedał się w liczbie 359 tysięcy egzemplarzy w pierwszym tygodniu od premiery, to był też pierwszy moment, kiedy panowie zadebiutowali na pierwszym miejscu listy Billboardu 200. To nie zdarzyło się później zbyt szybko. To było też pierwsze takie ogromne wyróżnienie i kilka też kompozycji, które przeszły do historii. Warto o tej płycie mówić, bo gdyby nie to, co wydarzyło się te 20 lat temu, dzisiaj o zespole Incubus nikt by nie pamiętał.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
1: Łukasz Bąk.
3: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. Eska Rock.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze ku zaskoczeniu wszystkich wrócimy do hymnu męskiego grania. Posłuchamy nowej, świeżej krwi. Sprawdzimy także dziwny pomysł Lindy Perry na powrót do mainstreamu. Ale zanim to wszystko, czas na pana Chestera i spółkę. To Linkin Park, to Breaking the Habit i to właśnie tak witamy się w ostatniej godzinie naszego dzisiejszego środowego spotkania w Radarze. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do dziewiątej.

0: Tak było 10 lat temu przy okazji tej orkiestry męskiego grania. Natomiast w tym roku po raz pierwszy opublikowane zostały dwa utwory nagrane przez orkiestrę. Vito Bambino, Igor Herbut i Zalia stworzyli nie tylko utwór Nareszcie, ale także Tańcze, którego już teraz można posłuchać w serwisach streamingowych na żywo. Natomiast po raz pierwszy on wybrzmi 27 czerwca w Żywcu. Natomiast warto wspomnieć o tym, że teledysk do tego najnowszego hymnu orkiestry męskiego grania stworzył sam Vito Bambino. Zdolniacha, prawda? Przy młodych zdolnych pozostaniemy za sprawą dzisiejszej świeżej krwi, tylko zmieniamy nieco klimat na zdecydowanie bardziej mocny za sprawą zespołu z Mikołowa na Śląsku, gdzie ponad 10 lat temu powstał zespół Snowblind. Zespół, który po ostatnich zmianach w składzie zaczyna zupełnie nowy muzyczny rozdział, natomiast nadal jest mocno, nadal jest melodyjnie, nadal jest z przekazem i ciekawymi historiami w tle. A już teraz, jednym słowem, czas na W górę.
1: To jest Świeża Krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na Świeżą Krew w SC Rock, a dzisiaj ze mną i z Państwem gorący zespół prosto z Mikołowa na Śląsku, Snowblind. Dzień dobry panom.
3: Dzień dobry, witamy Dzień wszystkich.
4: Dobry.
3: Witamy.
2: Adrian Hadzi-Klimasz.
3: Tak jest, Dzień jestem dobry. Obecny.
2: Tomek Wróbel.
5: Witam.
2: Bartek Kościelny.
6: Dzień dobry.
2: I nieobecni to Wojtek Zyga-Snopkowski i Marcin Kali-Kaliński. Na pewno sobie o chłopakach wspomnimy jeszcze, przede wszystkim w wersji podcastowej. Króciutko.
3: Tak jest.
2: Panowie, istniejecie tak naprawdę od 2015 roku. Mam wrażenie, że teraz troszeczkę nowy rozdział zespołu w tym momencie następuje. Od jakiegoś czasu, jakbyście mogli króciutko się przedstawić słuchaczom, którzy nigdy nie mieli z wami do czynienia.
3: A więc jesteśmy zespołem z Mikołowa. Gramy muzykę rockową z domieszkami alternatywnego metalu oraz elektroniki. Generalnie nowoczesny metal, tak bym to skwitował szybko. No i co, działamy od 2015 roku. Tak naprawdę we wrześniu 2025 roku dołączył do nas Wojtek Zyga na wokal i od tego momentu tak naprawdę mamy można powiedzieć nowy rozdział, tak? Który gdzieś tam spuentowaliśmy tą epką, którą wydaliśmy niecały miesiąc temu i ją promujemy pod tytułem Imago.
2: Tak jest, bo na koncie macie już też płytę z przeszłości. No, tak w sumie jest. Z przeszłości 2024 to chyba był
3: tak jest, listopad.
2: Słaby, paradoksalnie. Płyta dosyć mocna. No i teraz to Imago. Czymże jest Imago?
6: Imago generalnie to jest ostateczna forma owada, tak?
3: Tak. Przeistoczenia, tak?
6: Tak. Tutaj właśnie chodzi o cały ten proces jakby zmiany, dojrzewania, przeistoczenia się. Więc tak, jako że ta epka też jest takim naszym nowym całkowicie otwarciem ze względu na nowy skład, troszkę inny kierunek muzycznie, też chyba tak można to określić.
3: Na pewno.
6: No to też dla nas właśnie to był taki czas tego przejścia, takiego ewoluowania do tej naszej, czy ostatecznej formy, tego jeszcze nie wiem, ale na pewno myślę, że to jest kierunek, w którym będziemy gdzieś tam teraz podążać, tak?
3: Znaczy ja myślę przede wszystkim te trzy single, bo tak naprawdę to były pojedyncze single, które potem spieliśmy w epkę. One też pokazują jakiś nowy kierunek, nowy rozdział, w którą stronę idziemy tak naprawdę teraz, tak? Każdy ten z tych numerów jest ciut inny. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Pierwszy był tak naprawdę utwór W górę, następnie Jutro i ostatni nasz singiel Ćma, który to jest tak naprawdę najmocniejsza nasza odsłona. Więc myślę, że każdy z słuchaczy, który lubi czy to lżejsze, czy mocniejsze klimaty, znajdzie co dla tej płycie coś dla siebie.
5: Powiedziałeś, tak. Najmocniejsza odsłona. Dotychczas.
3: Dotychczas, tak. No, dotychczas. Bartek powiedział, że to jeszcze nie jest koniec tak naprawdę i nie wiadomo w którą stronę i gdzie zabłądzimy, tak?
2: Tak, ja potwierdzam, że te trzy kawałki pokazują takie całkiem spore spektrum waszych możliwości, umiejętności i wyobraźni muzycznej. Dziś tak naprawdę przedstawicie się z jednej strony, takiej chyba najbardziej mainstreamowej, no ale też to ma być wasza wizytówka, nie? Tutaj są i mocniejsze fragmenty, i riffy, i troszeczkę spokojniejszego śpiewu, zatem utwór W górę, jeśli się nie mylę.
3: Tak jest. Zapraszamy serdecznie.
2: Czy chcecie jakoś krótko scharakteryzować, czy muza obroni się sama?
5: Pierwszy singiel z naszym nowym wokalistą, który wydaliśmy, myślę, że dość fajnie pokazuje właśnie całe spektrum naszych możliwości. Są riffy, jest gitarowo, jest elektronika i są różne możliwości Wojtka pokazane. Zapraszamy.
2: Proszę Państwa, zespół Snowblind. Wydaje mi się, że chyba nie pierwszy raz na antenie Ski Rock, ale skoro nowe otwarcie, to posłuchajmy sobie z wielką ciekawością i zapraszam serdecznie do wersji podcastowej, bo tam pociągniemy ich mocniej za język. Do usłyszenia, dziękuję Wam bardzo.
3: Dziękujemy.
6: Dziękuję.
5: Dzięki.

Cofnijmy się, drodzy Państwo, dwa miesiące do tej informacji, która przybyła do nas niczym zefir, o którym śpiewa pan Anthony. To Red Hot Chili Peppers, Westerok. To właśnie w marcu dostaliśmy informację o tym, że Four Non Blondies wraca po 30 latach. Pani Linda Perry powiedziała, że stęskniła się za sceną muzyczną. Pamiętamy, że z wypiekami na twarzy wspominałem o tym wielkim muzycznym powrocie, ale z drugiej strony przyznam szczerze, że nie podoba mi się ten pomysł promocji tego wielkiego powrotu formacji Four Non Blondies, bo pani Linda Perry postanowiła jako chyba swój pomysł uderzać w znanych muzyków. Na przykład postanowiła opowiedzieć, jak wyrzuciła kiedyś Billego Corgana ze studia, czyli lidera formacji The Smashing Pumpkins. Opowiedziała o wokaliście Green Day'a, nazywając go małą pipeczką i wcale nie użyła tego słowa, która przestraszyła się krytyki. Powiedziała, że przez formację Green Day straciła 6 miesięcy swojego życia. Uderza w Madonnę. Mam wrażenie, że ostatnie 2-3 dni to jest po prostu kawalkada nienawiści Lindy Perry, która postanowiła w ten sposób chyba promować swój wielki powrót formacji Four Non Blondies. Wielki apel. Muzyka sama się obroni. Pani Lindo, pani nie musi wyciągać tych wszystkich brudów na muzyków, o których pani wie, bo z nimi współpracowała jako producentka. No tak się po prostu nie robi. Proszę zapamiętać i wziąć sobie to do serca.

0: No i panowie powoli kończą swoją trasę koncertową Gusztrasa. Został jeszcze Olsztyn, została jeszcze Kortowiada w najbliższy piątek. Drodzy Państwo, tam będzie można zobaczyć, usłyszeć i dobrze bawić się przy dźwiękach pana Licy. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać, ponieważ panowie też wracają do tych dźwięków. Przypominam, że świętują w tym roku 15 lat od ukazania się swojego debiutu.
1: Dobrze rokuje.

A skoro już dzisiaj taka klasyka wybrzmiała na antenie Jeski Rock, to oddajmy głos facetowi, który ma na swoim koncie niejedną klasykę. Nazywa się Beck i pamiętam, jak 24 lata temu zaprezentował swoją płytę Sea Change, która nieco odmieniła postrzeganie, nasze postrzeganie jego muzyki. Ponieważ nagle dostaliśmy płytę, która stała się przygnębiającym akustycznym arcydziełem. I po 12 latach, kiedy wydawało się, że do tej samej muzycznej rzeki pan Beck nie będzie wchodzić, nagle dostaliśmy znów płytę Morning Face, która tak samo nas zaskoczyła, która okazała się albumem roku w 2015 roku, jeśli chodzi o zdobycie nagrody Grammy. A teraz mam wrażenie, że pan Beck znów wchodzi do tej samej muzycznej, nostalgicznej rzeczki i to wchodzi po raz trzeci z tą kompozycją. To nowy Beck i Right Lonesome w Esce Rock.

0: To zespół, który w ostatnim czasie nas dosyć mocno zaskakuje tymi nowymi dźwiękami. Formacja The Strokes wraca po 6 latach milczenia. Dostaliśmy już pierwsze single Going Shopping czy Falling Out of Love, a to jest tylko mały przedsmak tego, co panowie szykują przy okazji swojego 7 studyjnego albumu Reality Awaits. Czekamy na to, co wydarzy się pod koniec czerwca. Natomiast ku zaskoczeniu chyba wszystkich, to co dzieje się w obozie tego zespołu właściwie w przededniu wydania tej płyty jest mocno zaskakujące, dlatego że Nick Valencia, czyli gitarzysta prowadzący i współzałożyciel formacji The Strokes, postanowił miesiąc przed wydaniem nowej płyty zrobić sobie tymczasową przerwę od zespołu. To może dosyć mocno być zaskakujące. Michał Prokopowicz, to ja. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Postanowiłem zrobić sobie też małą przerwę, ale tylko do jutra do 18. I z tego miejsca kłaniam się, życząc Państwu przyjemnego wieczoru także z Krzyśkiem Sokołowskim, który już za kilka chwil jako człowiek z metalu po 21 w SC Rock. Michał Prokopowicz, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Dzwoni do mnie pan i zaczyna rozmowę na takiej zasadzie: o, mówi, chrypka. Nie, chyba nie. Wie pan, bo mam sprawę, bo pan chodzi do tych programów i ja tak nie czaję najpierw, o co chodzi. Bo jest taka sprawa tam w NFZ-cie, wie pan, tam jest przekręty są i tam od Morawieckiego coś. I gość mi mówi takie rzeczy. I ja mówię, przepraszam pana, ale nie, bo pan, no ale pan, to ja zadzwonię jeszcze tam do kogoś, tam do Gmyza, czy tam. Ja mówię, wie pan co, bo nie daje mi gość dość do słowa i przedstawia mi całą jakąś sytuację afery w NFZ-cie, o czym ja się kompletnie, ja na koniec mu mówię, ale pan się dodzwonił do aktora, do bosaka aktora. A, to myśmy się gdzieś poznali i wiesz, facet tak zamknął, to ten i się rozłączył.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie aktor Marcin Bosak.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Już teraz nadchodzi. Teraz nadchodzi. Człowiek z metalu. Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski.
4: Dzień dobry wieczór ludziom z metalu. Tu wasz członek Wel, człowiek z metalu. Słuchajcie, na samym wstępie bardzo ważne info. Dzisiaj 27 maja, a wczoraj 26 maja. A wiadomo, wszystkie matki świata, oczywiście z moją na czele, w moim sercu, także spóźnione o jeden dzień, ale bardzo szczere, heavy metalowe życzenia dla wszystkich mam. Mamo, dla ciebie jeszcze raz, całuski i buziaczki tam, gdzie lubisz najbardziej. Na przykład, nie wiem, w Radomiu czy coś. Słuchajcie, w zeszłym tygodniu audycja była taka dosyć specyficzna. Jeśli ktoś nie słuchał, to myślę, że może to nadrobić i wejść sobie na stronę Eski Rock. Tam w sekcji z podcastami sobie odsłuchać, co się działo. Ja, szczerze mówiąc, boję się tam zaglądać. Aczkolwiek w związku z tym, że słyszycie mnie, to znaczy, że nie zostałem wyrzucony z pracy. Czyli było chyba znośnie. Wytłumaczę jeszcze raz może, bo tłumaczyłem to też w zeszłym tygodniu kilkakrotnie właściwie, przy każdym kolejnym wejściu. Raportowałem, co się dzieje w studiu. Otóż miałem przygotowaną, wydaje mi się, że dosyć interesującą audycję na temat filmu Burning Ambition od Iron Maiden. Filmu, który wyszedł na 50-lecie tej naszej ukochanej żelaznej dziewicy. No ale tak się okazało, że zeszły tydzień stanął pod znakiem jednak urodzin prowadzącego. Jako że urodziny miałem 16 maja i to wypadało w sobotę, no to tak się złożyło, że później ani stacja SK Rock, ani słuchacze, słuchaczki przede wszystkim, no nikt nie chciał odpuścić składania mi życzeń i przypominania, że już jestem coraz starszy. I tak w każdym kolejnym wejściu antenowym ktoś nawiedzał mnie tutaj w studiu. Tak, nawiedzał to jest chyba to dobre słowo. Sypiąc żarcikami, piosenkami, życzeniami, był tort i tak dalej, ale dziś już nie o tym. Dziś zmierzając już do brzegu, chciałbym powiedzieć, że bardzo zależy mi, żeby chociaż trochę jeszcze wspomnieć na temat filmu Burning Ambition, dlatego że temat w zeszłym tygodniu nie został wyczerpany, nawet w połowie, ale w zeszłym tygodniu mówiłem też o tym, że odbył się w Polsce koncert Metaliczki w Chorzowie. No i dzisiaj też będzie coś oczywiście od tego zespołu. Będzie też coś z naszego ukochanego kącika z podziemia, także dla każdego coś miłego. Na samym wstępie chciałbym, żebyśmy odsłuchali numeru, Infinite Dreams od Maidenów, czyli rok 88, płyta Seventh Son of a Seventh Son. A dlaczego Infinite Dreams? Ano dlatego, że Maideni całkiem niedawno rozpoczęli swoją trasę koncertową koncertem w Atenach. I tak się składa, że ekipa Eski Rock wraz ze słuchaczkami i słuchaczami wybrali się na ten koncert. Dzisiaj Klaudia Antoszewski, która jak zwykle przygotowana, już siedzi i prowadzi TikToka, czyli jest dzisiaj live na żywo na TikToku, na który zresztą serdecznie też zapraszam. Wszyscy zdawali mi relacje, że było super, świetnie i bardzo cieszę się z tych relacji, natomiast trochę mi przykro, bo mnie nie mogło tam być, bo ja byłem w robocie. Znaczy w robocie też było fajnie, ale no na Maidenach w Atenach na rozpoczęciu trasy też bym sobie chętnie poprzebywał. W każdym razie 88 rok, Infinite Dreams i to już za chwilę, ale jeszcze ważna informacja już na samym wstępie, że konkurs dzisiaj się znów wreszcie odbędzie. Chciałem, żeby Klaudia wytłumaczyła zasady. Klaudia, chcesz wytłumaczyć zasady? Oczywiście. Na czym polega konkurs? Proszę bardzo.
5: Konkurs polega na wyzwaniu.
4: Wygrywaniu nagród.
5: Też. Można zgarnąć kubki Krzysie z Krzysiową. Podobno.
4: Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale podobno, znaczy tak słyszałem, że w Esce Rock kubki z moim wizerunkiem i z logo Eski Rock zostały nazwane, ochrzczone imieniem Krzyś i można powiedzieć, że dzisiaj na przykład piję kawę z Krzysia, tak?
5: Tak jest.
4: Boże, właśnie sobie wyobraziłem, jak ktoś to robi. W sensie, że dosłownie, dobra, to może to już zostawię waszej
5: można
4: wyobraźni.
5: Można wygrać Krzysia. Będą gry drużynowe, także TikTokerzy śmiało dzwońcie, słuchacze również dzwońcie. Konkurs polega na tym, że trzeba będzie wykonać jakieś zadanie drużynowo z Krzysztofem, który wykona zadanie drugie. Jak oba zadania zostaną wykonane, wygrywacie Krzysia.
4: A czy ja też wtedy wygrywam coś, czy nie? Czy ja tylko przyczyniam się do tego, żeby ludzie wygrywali?
5: Wygrywasz to, że będziesz mógł wysłać nagrodę.
4: Dzięki. No to posłuchajmy tych Maidenów.

Infinite Dreams od Maidenów wybrzmiało. A dlaczego? A dlatego, że dzisiaj poświęcamy część przynajmniej naszego programu legendzie z Wielkiej Brytanii, czyli zespołowi Iron Maiden. Dlatego, że w zeszłym tygodniu, jak chciałem wam coś poopowiadać o filmie Burning Ambition, to tak się złożyło, że miałem niespodziewanych gości w studiu. Już nie będę się na ten temat rozwodził. Natomiast wracając do samego filmu na temat Burning Ambition, wiele informacji uzyskałem od was, to znaczy waszych, bardziej powiedziałbym, opinii na temat filmu. Wrzuciłem zaraz po premierze, zaraz po tym, jak poszedłem do kina na ten film, zdjęcie z zapytaniem o wasze opinie i między innymi napisał do mnie Jarek taką wiadomość. Jak piszecie powyżej, to takie, czyli można się domyśleć, że wiele ludzi pisało podobnie jak Jarek. To takie fajne przypomnienie. Może jednak coś atrakcyjnego dla umiarkowanych fanów lub dyletantów. Maiden w moim sercu od 84. Jako, że pracuję w nagłośnieniu i na scenach, chciałbym poznać niewidzialnych techników Maiden, ale to pewnie czasowo na inny film. By the way, pionę przybijałem przez lata ze wszystkimi ze składu od Peace of Mind, łącznie z Janikiem i Blaze'em. Także tak napisał Jarek. Napisał też do mnie Piotr Maki Makowy, z którego serdecznie pozdrawiam. To jest menadżer TSA MNKWL. I Maki jako zagorzały, fajne słowo znowu, lubię je, tak, fan Maidenów napisał tak: byłem dwa razy, ale pójdę i trzeci. Oczywiście każdy fan Iron Maiden napisałby scenariusz własnego dokumentu o zespole. Wiadomo, dokument jest naprawdę mega ciekawy, bez dłużyzn, a momentami jak wideoklip. Głowa lata jak na gumie. Jest mnóstwo uśmiechu i radości, ale są chwile chwytające za serce i gardło, aż do szklanych oczu. Tutaj zgadzam się. Świetnie się film ogląda i świetnie się słucha, mimo różnej jakości materiałów, ale wiadomo, dokument z 50 lat kariery nie będzie miał wszystkiego Full HD i Dolby Surround. Muszę jednak przyznać, że film mógłby być bardziej dopracowany, bo pojawia się troszkę kalendarzowego chaosu i pominięto na przykład informacje o kluczowym dla kariery Maiden charakterystycznym logotypie Eddiego. Eddiego rozpracowano do genomu, ale o logotypie i jego ewolucji zapomniano. A jako grafik czekałem na efektowne rozstrzygnięcie półwiecznego sporu, czy popełniony przez Harrisa projekt drugiego logo zespołu był pierwszy, czy jednak pierwszy był plakat filmu z Davidem Bowiem The Man Who Fell to Earth z 1976 roku, ale się tego z filmu nie dowiedziałem. Jeśli nie widzieliście logotypu, to już ode mnie, filmu z Davidem Bowiem, to zerknijcie sobie w internety i rzeczywiście, no, ta czcionka wydaje się dziwnie znajoma. Napisał też Grzesiek: byłem tam z ekipą ze Szczecina. Jesteśmy na filmie. Jestem z tego mega dumny, a zarazem bardzo szczęśliwy. No i szczerze mówiąc, to ja zazdroszczę Grześkowi, że znalazł się na tym filmie. To są dla mnie zawsze super takie chwile, gdy ktoś opowiada mi o tamtych czasach i okazuje się, że był na Maidenach, gdy oni odwiedzili Polskę, gdy przyjechali za żelazną kurtynę. Bardzo fajnie się to zresztą oglądało w filmie. Jeśli chodzi o moje zdanie, to ja bardzo film polecam. To, co mnie się ewentualnie nie do końca podobało, no to, że trochę byłem zawiedziony dźwiękiem, bo film muzyczny, a dźwięk był taki tylko z frontów i rzeczywiście wątpliwej jakości, ale można na to przymknąć oko. Zresztą tak jak powiedział wcześniej menadżer TSA MNKWL, no przez tyle lat ciężko też możliwe, że te materiały zebrać w super jakości i tak to zgrać, żeby to się wszystko trzymało, brzydko mówiąc, kupy. No ja też nie jestem jakimś wielkim fanem tych wizualizacji, gdzie tam Eddie się pojawiał w takiej odsłonie, no takiej dosyć charakterystycznej, specyficznej. Ja rozumiem, że to miało być pewnie trochę kiczowate, no ale nie jestem tego fanem. Ale to takie, powiedzmy, dwa minusiki. Tak bym powiedział, ogólnie film bardzo fajny i też miałem takie momenty, że gardło się trochę zaciskało, łzy napływały do oczu i wyszedłem z filmu mega ukontentowany. I super, że ktoś zebrał te wszystkie najważniejsze wydarzenia w jedno miejsce i nawet dla fanów, którzy bardzo dobrze znają Maidenów, to gdzieś tam im to uporządkował, posegregował. I no cóż, polecam. Kawałek, który teraz zagram dla was, to jest Phantom of the Opera, oczywiście od Maidenów, jeszcze z ery Paula nieżyjącego już niestety Diano, czyli rok 80 i pierwsza płyta Maidenów, zatytułowana po prostu Iron Maiden.

Ależ te pierwsze płyty Maidenów to też ogień. Kurde, coś wspaniałego. Ale już teraz odbiegamy chociaż na chwilę od zespołu Iron Maiden i przenosimy się do kącika z podziemia. A dzisiaj w kąciku z podziemia będą dwa zespoły. Na razie pierwszy z nich, który dla was wybrałem, to Rusty Head. Możliwe, że kojarzycie ten zespół, ale pod inną nazwą. Już spieszę z wytłumaczeniem. Zespół przez 20 lat działał pod nazwą Alkoholika, a 2 lata temu zmienił ją na Rusty Head. Nadal chłopaki grają dużo koncertów poświęconych muzyce Metaliki, ale jednocześnie od lat tworzą własny materiał. Mają na koncie dwie autorskie płyty, Sub-Zero oraz Fear. Jak mówią sami, to właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy. Nie chcieliśmy być postrzegani wyłącznie jako zespół kojarzony z Metaliką. Chcemy, żeby ludzie poznawali nas również przez naszą własną muzykę. Naszych utworów można posłuchać w serwisach streamingowych oraz oczywiście w serwisie YouTube. Not the End to nasz drugi singiel, ten zresztą za chwilę usłyszycie. W grudniu wyszedł Under My Skin, a singiel Not the End został wydany w ostatnich miesiącach. Jest duża szansa, że oba utwory znajdą się na naszej trzeciej płycie i tej trzeciej płyty zespołowi Rusty Head jak najbardziej życzymy. A teraz będziemy słuchać, natomiast my na poza anteniu mówię my, dlatego że zarówno nasz wspaniały realizator Łukasz Szaciłowski, ale przede wszystkim Klaudia Antoszewski, która prowadzi live'a, tak, jesteśmy live na żywo na TikToku, no i ja, będziemy odbierać od was telefony, będziecie brać udział w pewnej specyficznej zabawie i możecie wygrać kubki, tak zwane krzysie. Polecam, a teraz już Rusty Head.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
0: Łukasz Bąk.
2: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
0: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
0: Autopromocja. Reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
10: Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
14: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
15: No wiem.
14: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
15: Ej, to już przesada.
14: No co, tego poziomu nie da się przebić.
16: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
0: Reklama. Człowiek z metalu, czyli Krzysiek Sokołowski w

Of Wolves & Men. Dlaczego? Dlatego, że ten numer pojawił się na koncercie zespołu Metallica w Chorzowie. Koncert odbył się przecież tak niedawno, a tu cały czas echa jeszcze słyszalne w mediach społecznościowych. Wybrałem dla was ten numer, dlatego że jest to taki dosyć nieoczywisty wybór thrash metalowców z USA. W ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek się zastanawialiście nad okładką Black Albumu, na której przecież pojawia się numer Of Wolves & Men. Bo tam pojawia się ten taki charakterystyczny wąż. Okładka, jak sama nazwa wskazuje, dosyć jest ciemna, ale no widać tam tego węża. I nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że jest to motyw z flagi Gadsdena. Jest to taka historyczna flaga amerykańska, która przedstawia na żółtym tle gotowego do ataku, zwiniętego w kłębek właśnie takiego grzechotnika pospolitego. Pod wężem umieszczony jest napis Don't tread on me. Coś wam to mówi? No właśnie, tak się składa, że taki kawałek również znalazł się na czarnym albumie. Flaga została zaprojektowana przez amerykańskiego generała i polityka Christophera Gadsdena. Była używana przez kontynentalną piechotę morską w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Jeśli was zaciekawiłem, to zerknijcie sobie w Wikipedię i inne encyklopedie i poczytajcie. Ale ciekawostka? Ciekawa ciekawostka, mam nadzieję. No ja szczerze mówiąc, jakoś natknąłem się przypadkowo na tę informację i byłem trochę zdziwiony, bo jakoś zawsze wchodziłem z założenia, mówię, pewnie James tam namalował takiego wężyka, no i zostało. Czy może on go nakreślił, ale jednak bazując na tamtej fladze właśnie rzeczonego Gadsdena. Wracamy do kącika z podziemia. Za chwilę usłyszycie coś od zespołu Symptom. Jest to czteroosobowa ekipa z Rzeszowa działająca od 2019 roku. Grupa tworzy muzykę w gatunku new metal, swobodnie eksplorując wytyczone przez siebie ścieżki muzyczne. Chwytliwe melodie ich autorskich kompozycji idą w parze z ciężkimi, ale melodyjnymi riffami i charakterystycznym wokalem. W ogóle odezwałem się do chłopaków i

For Whom the Bell Tolls to jest utwór, który został zainspirowany powieścią Ernesta Hemingwaya z 1940 roku Komu bije dzwon, opowiadającą o umieraniu na krwawej wojnie domowej w Hiszpanii. W utworze pojawiają się konkretne aluzje do sceny opisanej w rozdziale 27 tej książki, w którym pięciu żołnierzy zostaje zmiecionych z powierzchni ziemi podczas nalotu po zajęciu pozycji obronnej na wzgórzu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że no, po pierwsze, przed chwilą wybrzmiał ten numer od Metaliczki, a po drugie, to dlatego, że ten numer wybrałem jako jeden z wielu, które Metallica zagrała podczas swojego koncertu w Chorzowie, jako że dzisiaj, jak na początku samym odcinka powiedziałem, poinformowałem, skupimy się między innymi na koncercie Metalliki. Wcześniej mówiliśmy też o filmie Burning Ambition od Iron Maiden, a zakończymy, a to zaraz się dowiecie, czym zakończymy. Natomiast wracając jeszcze do numeru For Whom the Bell Tolls, to jest kolejny utwór, w którym słyszalny jest unikalny gry styl, Boże, jak to ładnie ująłem tak po młodzieżowemu. W każdym razie tak, gry styl Cliffa Burtona, jego bas jest często mylony z gitarową solówką, czy ogólnie z gitarowymi solówkami. On zagrał intro, używając tutaj lekkiego przesteru na swoim basie. Według Kirka Hammetta, on, mówię tutaj o Cliffie, teraz regularnie grał riff basowy, który słyszymy w intro w tamtych dawnych czasach, gdy obaj przesiadywali w pokoju hotelowym. Gitarzysta wspominał w wywiadzie dla magazynu Rolling Stone w 2014 roku w ten sposób tę sytuację. Nosił ze sobą akustyczną gitarę klasyczną, w której opuszczał strój tak, chodzi o opuszczanie, dla tych, którzy nie orientują się, chodzi o opuszczanie stroju gitar, czyli można powiedzieć przestrajanie gitary, trochę jej rozstrajanie w taki sposób, żeby mógł na niej te struny podciągać. W każdym razie, kiedy grał ten riff, myślałem, dalej kontynuuje Kirk, to taki dziwny, atonalny riff, który wcale nie jest ciężki. Pamiętam, jak zagrał go Jamesowi, a ten dodał do niego akcent i nagle wszystko się zmieniło. Tak finalizuje swoją wypowiedź Hammett. I to przed chwilą mieliśmy okazję usłyszeć na antenie, ale za chwilę będziemy mieli też okazję posłuchać czegoś nie od Maidenów, ani nie od Metalliki. Postawiłem na coś od Roniego Jamesa Dio, dlatego że płyta Holy Diver 23 maja, czyli no 4 dni temu, obchodziła swoją 43. rocznicę wydania. Została wydana dokładnie 23 maja 1983 roku. No i ja wiem, że Holy Diver pewnie powinien pojawić się na antenie jako taki najbardziej sztandarowy numer z tej płyty i ogólnie od Dio, ale ja postawiłem na coś bardziej oryginalnego, aczkolwiek jest to też jeden z przebojów, który na tej płycie się znajduje, i usłyszymy Don't Talk to Strangers.

No i tym oto sposobem docieramy do godziny 21.57 i 45 sekund, a to oznacza, że dzisiejszy odcinek się kończy. No ja wiem, no wybrzmiał Dio i nie z numerem Holy Diver, ale dlaczego? No dlatego, że Holy Diver to gdzieś tam często można usłyszeć, nawet w radiu. A Don't Talk to Strangers to jest numer taki mniej, powiedziałbym brzydko, oklepany. No i teraz właśnie wyobraziłem sobie, jak tak usłyszałem wręcz takie odetchnięcie z ulgą, a jednak spoko, że na ten numer postawił, bo dawno go nie słyszałem. Przynajmniej tak sobie to wyobraziłem. Natomiast, żeby zadowolić wszystkich, bo Nocny Kochanek przecież jest od tego, żeby każdy czuł się spełniony i ukontentowany i przede wszystkim usatysfakcjonowany, zadowolony, pomyślałem sobie, a jednak na zakończenie tak was trochę zrobię w tego balona. I zaprezentuję wam na koniec coś, znaczy ja zaprezentuję. Zaprezentuję wam zespół Killswitch Engage. A zaprezentuję co? No i właśnie, ci, którzy znają ten zespół, pewnie już kojarzą, że chodzi o cover zespołu, no można powiedzieć zespołu Dio, czyli będzie to Holy Diver, ale ich wykonaniu. Ostatnio z kimś rozmawiałem, kurczę, nie mogę sobie przypomnieć z kimś, ale z jakimś muzykiem i stwierdziliśmy zgodnie, że jak ma się słuchać, jak ktoś ma słuchać coveru Dio i ma być to Holy Diver, to kurczę, tylko w wykonaniu Killswitch Engage, bo rzeczywiście jest to takie świeże, nowoczesne wykonanie, które wydaje mi się, że przypada wam do gustu, a ci, którzy jeszcze nie mieli okazji usłyszeć tego wykonania, no to teraz nadrabiają zaległości. Na zakończenie wybrzmi zatem Killswitch Engage i Holy Diver. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia za tydzień tradycyjnie o 21.00.

0: autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Powiedziałeś, że twój pies nie może jeździć kabrioletem, więc kupiłeś mu samochód z dachem.
2: Tak, kupiłem Espace, żeby wozić psa, bo jakby to jest na 7 osób auto i idealnie się do tego nadaje, a bez dachu pies jeździć nie może, bo ma chore oczy i nie będziemy go w ten sposób traktować. No.
3: Można spokojnie na wakacje jechać, jeszcze kogoś można zgarnąć oprócz psa.
2: I przespać się w środku. No.
4: Jakąś suczkę na przykład.
1: Nie brnijmy w to! Krakowska restauracja pochwaliła się wizytą Filipa Heizera i jego 19-letniej ukochanej. On wziął coś z menu dla dorosłych, a ona z karty dla dzieci.
5: Wracając do tego, co Kondziu mówił a propos dzieci, Krzysztof Ibisz, super niania. Taki tytuł w Super Ekspresie, no ja sobie wyobrażam, siedzi na plaży z dziećmi, biorę pod walizaki od każdej drużyny i słucham państwa.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca yoga w parku, turniej street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
8: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.